0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

gdy twój świat rozpada się, wezwij mnie, wezwij mnie.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest sobota, 2 maja. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Uspokój swój oddech. Pamiętaj, że Bóg jest tutaj, przy Tobie, w tej konkretnej chwili, na Twojej drodze.

Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie.

Dzisiejsza uroczystość przypomina nam, że królowanie Maryi nie zaczęło się od splendoru, ale od obecności tam, gdzie nie było już nadziei. Widząc ludzi, którzy cierpią, często szukamy drogi ucieczki lub szybkich rozwiązań. Jezus i Maryja pokazują, że tam, gdzie uczymy się przyjmować konieczne i niezależne od nas cierpienie, rodzi się nowe życie.

Jezus z wysokości krzyża daje niezwykły testament. Daje nam to, co miał najcenniejszego. Swoją matkę. To nie jest tylko historyczne wydarzenie. To zaproszenie dla każdego z nas, by przyjąć Maryję do swojego domu. Do spraw i lęków swojej codzienności. Spróbuj wyobrazić sobie, że w tym, co dzieje się w twoim życiu, towarzyszy ci czuła, subtelna i wspierająca obecność Maryi.

Dzisiejsze święto to dobra okazja, by na nowo zauważyć obecność Maryi w naszych dziejach. Jako naród wielokrotnie doświadczaliśmy jej wsparcia w naszej historii. To doświadczenie trwa nadal, również w Twoim życiu. To dobry moment, by spróbować na nowo odkryć w niej oparcie.

Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie.

Maryjo, Królowo Polski i Nasza Matko. Dziękuję Ci, że stoisz przy moim życiowym krzyżu, nawet gdy ja tracę siłę. Naucz mnie przyjmować Cię codziennie, na nowo, do mojego serca. Tak jak zrobił to uczeń Jan. Niech Twoja obecność daje mi pokój i odwagę do życia w prawdzie.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

Radio Rodzina.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Reklama.
2: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
1: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
2: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
3: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
4: Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica – tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
1: Reklama.
0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
5: Parara, parara.
6: Audycja parara. Ze starej płyty.
5: Piosenka jest dobra na wszystko.
7: Powróćmy jak za dawnych lat.
6: Na cześć. Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało?

0: Parara, parara.
1: Audycja parara. Ze starej płyty.
2: Piosenka jest dobra na wszystko.
3: Powróćmy jak za dawnych lat.
4: No cześć.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Parara, parara.
1: Audycja parara. Ze starej płyty.
0: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Powróćmy jak za dawnych lat.
3: No cześć.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

dzień mnie twój jasny wita wzrok, co dzień dodaje sił. Mocny uścisk twoich drobnych rąk, co dzień.

dźwięk i za krótko noc trwa, by ogarnąć to szczęście. Zbyt leniwa jest myśl, tylko czasem nachodzi mnie lęk.

0: Śmiertelny wypadek na jeziorze Sternik był pod wpływem alkoholu. W Lesznie z kolei zginął spadochroniarz, uderzył o ziemię na lotnisku. Na Bałtyku powstanie jedna z największych polskich elektrowni wiatrowych na morzu. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Dwie osoby zginęły w wyniku wywrócenia się łodzi na jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim na Pomorzu. Do tragicznego zdarzenia doszło późnym wieczorem. Na łodzi miało być 5 osób. Po wypadku jedna dopłynęła do brzegu, dwie osoby zostały uratowane przez ratowników, ale dwojga nie udało się uratować. Znaleźli ich potem nurkowie. Policja zatrzymała 33-letniego sternika, który miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. A w Lesznie policja wyjaśnia, jak doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem spadochroniarza. Zginął 39-letni mężczyzna, uderzył w ziemię. Reanimacja trwała długo, ale nie udało się go uratować, mówi Monika Rzymełka z policji w Lesznie.
1: Podczas wykonywania komercyjnych skoków spadochronowych jeden z uczestników podczas lądowania i skoku z wysokości około 4000 metrów uderzył w ziemię.
0: Ofiara to mieszkaniec powiatu wrocławskiego. Policja zabezpieczyła już dowody. Będzie ustalać, jak doszło do tego wypadku i czy wszystkie procedury były przestrzegane. To będzie jedna z największych polskich elektrowni wiatrowych na morzu. Projekt Bałtyk, realizowany wspólnie przez Polenergię i Equinor, wchodzi w kluczowy etap prac. Farmy Bałtyk 2 i Bałtyk 3 już niedługo zaczną wznosić się ponad powierzchnię wody. Szczegóły Paweł Radzewicz.
2: Budowa infrastruktury na lądzie i przygotowanie dna trwają od dawna, mówi reprezentujący Equinor Andrzej Popadiuk. Czas na kampanię morską.
3: Podczas której zainstalowane będą początkowo fundamenty, a następnie docelowo turbiny i stacje elektroenergetyczne.
2: To, co może brzmieć niepozornie, w rzeczywistości jest ogromnym przedsięwzięciem.
3: Wysokość takiej jednej turbiny, a będzie ich 100 w projektach Bałtyk 2 i Bałtyk 3, wynosi około 260 metrów. Dla porównania Pałac Kultury i Nauki to 236 metrów. Stacje elektroenergetyczne, morskie urządzenia, mają wysokość kilkunastopiętrowego budynku.
2: Pierwszy pal pod wiatraki zostanie wbity w dno w ciągu kilku tygodni. Wytworzony przez nie prąd powinien popłynąć już w przyszłym roku.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Motoambulanse zostały włączone do systemu ratownictwa medycznego. Oficjalnie stało się to wczoraj. Od wtedy motocyklowe pojazdy ratunkowe mogą otrzymywać finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia. Dotychczas swoje motoambulanse opłacały we własnym zakresie pogotowia ratunkowe przy wsparciu samorządów. A to bardzo ważny element systemu, uważa szef sosnowieckiego pogotowia Klaudiusz Nadolny.
5: Wielokrotnie przy sytuacjach wypadków komunikacyjnych, zatrzymania krążenia, jest to pierwsza jednostka systemu, która jest na miejscu. Jest to ratownik medyczny wyposażony w specjalistyczny sprzęt. Karetka zawsze będzie na miejscu zdarzenia później niż dojazd motocykla ratunkowego, a w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia najważniejszy jest czas.
0: Od maja w całym kraju ma funkcjonować 20 motoambulansów, w województwie śląskim 3, w Katowicach, w Sosnowcu i w Bielsku-Białej.
6: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Can you turn it off for a second?
1: Radio Rodzina.
2: Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

0: Trump zapowiada podniesienie ceł i wycofanie części żołnierzy z Niemiec. Rząd wystąpi o pomoc europejską dla poszkodowanych sadowników. 132 w historii przeor Jasnej Góry objął oficjalnie funkcję. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Donald Trump ogłosił w ciągu kilku godzin dwie decyzje wymierzone w Niemcy i w Unię Europejską. Wycofa z Niemiec 5 tysięcy żołnierzy oraz podniesie cła na europejskie samochody osobowe i ciężarowe do 25%. Wycofanie wojsk to według szefa Pentagonu Pita Hegseta wynik analizy potrzeb USA, choć jak dodaje portal Politico, Pentagon był tym zaskoczony. Wcześniej Trump groził wycofaniem wojsk w odpowiedzi na krytykę wojny na Bliskim Wschodzie. Podniesienie ceł na samochody Trump tłumaczył łamaniem umowy handlowej przez Europę. Europejscy urzędnicy odpowiadają: to niedopuszczalne. Mówią: my przestrzegamy umowy. Amerykanie ją łamią. Wystąpimy do Komisji Europejskiej o wsparcie dla sadowników, zapowiada minister rolnictwa. Chodzi o straty z powodu nocnych mrozów na Lubelszczyźnie. Niektórzy stracili wszystkie plony. Jak mówi sadownik Marcin Gazda, potrzebny jest odgórny system ubezpieczeń oraz nowości technologiczne.
1: Czyli zraszacze, które zapobiegają przymrozkom, zapobiegają suszy, siatki gradowe, które zapobiegają gradom. Dzisiaj się spotykamy, omawiamy temat przymrozków. Gdzieś za chwilę będzie sezon burzowy, będziemy się spotykać, omawiać temat gradu. Lepiej jest zapobiegać, jak później do tego dopłacać.
0: Przed rokiem Komisja Europejska wsparła Polskę kwotą ponad 400 milionów złotych.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Paulin ojciec Grzegorz Prus objął posługę nowego przeora Jasnej Góry. Podkreślił, że należy zachować to, co jest istotą Jasnej Góry. Najważniejsze, po co ludzie tutaj pielgrzymują, to spotkanie z Matką Bożą, możliwość wysłuchania dobrej nauki i uczestniczenia w Eucharystii oraz pojednanie z Bogiem, mówi ojciec Prus.
3: Jak zawsze Jasna Góra ma być tym konfesjonałem, ołtarzem narodu, ale też ma być takim miejscem, gdzie wszyscy mogą przyjść do swojej matki. Ten tron królowej Polski, którym jest Jasna Góra, on nas zobowiązuje do głębokiego życia duchowego i do ofiarnej posługi pielgrzymom.
0: Do zadań przeora należy przede wszystkim troska o całokształt funkcjonowania jasnogórskiego klasztoru, zarówno w wymiarze duszpasterskim, służba pielgrzymom, jak i zakonnym. Jasna Góra to największy pauliński dom zakonny, w którym mieszka i posługuje prawie 100 mnichów. Park rozrywki Zatorland oficjalnie otworzył swoją nową atrakcję. To nowa kolejka górska, Szymek Koster. Nazwana tak na cześć jednego z twórców internetowych. Otwarcie kolejki było połączone ze świętowaniem 17 urodzin parku, położonego w powiecie oświęcimskim.
4: 3, 2, 1, 0!
5: Niezbyt szybka prędkość, wiatr we włosach, 40 km na godzinę. Część wagoników kręci się horyzontalnie, ale pierwszym faktycznie wagonikiem wiodącym jest kapsuła, która gwarantuje przejazdy 360 stopni.
0: Mówił Chris Koider, zajmujący się branżą rozrywkową. Sam Zatorland stawia na edukację poprzez zabawę, a jego motywem przewodnim są dinozaury. Wstęp do parku jest odpłatny.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, organizator kampanii edukacyjnej Akcja Czysta Odra.
7: W Radiu Rodziny już teraz czas na prognozę pogody. Słuchajcie, dopiero 11, a już 20 stopni na termometrach mamy. Dziś temperatury we Wrocławiu jeszcze do 25 stopni nam podskoczą, a na Dolnym Śląsku dziś nawet do 26-27 stopni. Te temperatury, szczególnie na północy naszego województwa, dziś pełnia słońca w całym naszym regionie, więc korzystajmy. No i myślę, że w tym momencie to chyba milej przebywać już w cieniu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, organizator kampanii edukacyjnej Akcja Czysta Odra.
8: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
7: Witam Was po godzinie 11. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Rozpoczynamy to sobotnie przedpołudnie jeszcze z Radiem Rodzina. Już niedługo o 11.45 rozpoczniemy intencję przed modlitwą południową. Zapraszam Was już teraz. Możecie wysyłać swoje intencje, prośby, podziękowania na numer 7148, ale jeżeli chcielibyście zrobić to telefonicznie na naszej antenie, również jest taka możliwość. Od 11.45 będziecie mogli do nas dzwonić na numer numer 71 322 20 22, a tymczasem na dobry początek tego przedpołudnia, tego dnia, zespół T-Love na antenie Radia Rodzina.

Zapewne zauważyliście, przechodząc czy przejeżdżając przez miasto, wiele biało-czerwonych flag. Muszę przyznać, że u mnie jak jedzie się do domu, jest ulica, na której właśnie na każdym słupie, na każdej latarni wisi flaga. Muszę przyznać, że wygląda to naprawdę przepięknie. A mówię o flagach nie bez powodu, bo dziś 2 maja, czyli jedno z ważniejszych majowych świąt w kalendarzu, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to, myślę, taka dobra sposobność, by przypomnieć sobie, jak wielkie znaczenie mają nasze barwy narodowe, o których być może na co dzień zapominamy. A słuchajcie, no flaga to coś znacznie więcej niż symbol, bo to cała historia naszych przodków, historia walki o wolność, niepodległość, niezależność, ale też i o wartości. 2 maja warto więc wywiesić biało-czerwoną flagę. Biel na naszej fladze oznacza czystość, intencji i nadzieję, a czerwień odwagę, miłość do ojczyzny oraz poświęcenie. Dzisiejsze święto, czyli Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polski, jest obchodzone na mocy nowelizacji ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalonej przez Sejm 20 lutego 2004 roku, a wybór daty święta miał dwie przyczyny. Jedna była historyczna, czyli związana z tym, że to właśnie 2 maja 1945 roku flaga polska została zawieszona w Berlinie na Reichstagu oraz na kolumnie zwycięstwa, a druga dotyczy tego, że władze PRL zlikwidowały święto 3 maja. Po 1 maja flagi miały być natychmiast zdjęte, by nie doczekały do 3 maja. Wieszając więc flagę, oddajemy hołd tym, którzy walczyli o wolną Polskę, ale też i pokazujemy, że pamiętamy o ich wysiłku. W tym dniu biało-czerwone flagi niech powiewają właśnie godnie przy naszych domach, na ulicach i instytucjach, czy tam, gdzie po prostu jesteśmy.

11.34 już na zegarach, a więc wielkimi krokami zbliża się godzina rozpoczęcia intencji przed modlitwą południową. Przypomnę, od 11.45 je rozpoczynamy, ale już teraz, jeżeli chcielibyście właśnie przysłać swoją prośbę, podziękowanie do Matki Bożej, możecie to śmiało zrobić. 71.48 poprzedzamy treść wiadomości SMS-owej słowem intencje, ale jeżeli wolicie zrobić to na żywo, osobiście na naszej antenie, 71 322 20 22, na ten numer dzwonimy od 11.45. Ja już teraz bardzo serdecznie zapraszam Was do wspólnej modlitwy.

jest. Za 2 minuty przypominamy, rozpoczynamy intencję do modlitwy południowej 71 322 20 22. To nasz numer telefonu 71 48. Intencje to numer, na który możecie wysyłać intencje SMS-ami.

Wybiła 11.45, a więc rozpoczynamy intencję do modlitwy południowej. Już teraz możecie dzwonić do studia Radia Rodzina na numer 71 322 20 22. Cały czas możecie przysyłać intencje SMS-ami na numer 7148. Pamiętajcie, by poprzedzić treść wiadomości słowem intencje. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

0: Mamy pierwsze połączenie telefoniczne. Halo, szczęść Boże.
1: Już tą Gosia, chciałam modlić się za wszystkich, ludzi na depresję, żeby żyli w siebie, w Boga, że jak się oczy walają, żeby wtedy mieli reanimację oraz, że wszystkiego dobrego dla całej rodziny, przyjaciół, znajomych oraz Radia Rodzina, a w przyszłości tam bardzo dobrze Pani Natalii Wójcie. Dziękuję Pani Natalii, że Pani jest. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy bardzo za intencję i oczywiście polecamy ją w modlitwie.

0: Mamy kolejną radiosłuchaczkę na naszej antenie. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Proszę o modlitwę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy za chorą Józię, Klarę, Marię i Józi męża Jana w tej ciężkiej chorobie żony. Szczęść Boże.
0: Bardzo dziękujemy za telefon i za intencje. Pozdrawiamy.

Pomódlmy się w intencjach, które nadchodzą do nas drogą SMS-ową za osadzonych, o przemianę serca, o zadośćuczynienie, spotkanie życzliwych ludzi. Proszę o gorącą modlitwę dla Anny, Bartka i Eryka, o wyjście z choroby i powrót do pełnego zdrowia. Prosi o to Jadwiga.

0: Mamy kolejną radiosłuchaczkę na naszej antenie. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, chciałam prosić o modlitwę za moją mamę, o powrót do zdrowia po przebytej infekcji, po przebytym zapaleniu skrzeli, o pomyślną rekonwalescencję dla niej. Chciałam prosić również o modlitwę za wszystkich słuchaczy Radia Rodzina, o potrzebne dla nich łaski, przede wszystkim o łaskę zdrowia dla wszystkich, którzy w tej chwili są z nami na antenie. Szczęść Boże.
0: Bardzo dziękujemy za intencję, za telefon. Oczywiście polecamy ją w modlitwie. Życzymy wszystkiego dobrego.

szczęśliwą podróż i powrót męża, opiekę matki nieustającej pomocy nad całą rodziną prosi Agata. W intencji ojczyzny wszystkich Polaków rządzących, Maryjo Królowo Polski, módl się za nami i otaczaj swoją opieką, a krzywdzicielom uproś o pamiętanie.

0: Mamy kolejne połączenie telefoniczne. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, ja chciałam prosić o modlitwę, o radość życia wiecznego dla zmarłych rodziców, świętej pamięci Janiny i Stanisława, ich rodziców i rodzeństwa z obydwu stron, dla krewnych, dla znajomych, dla poległych w obronie naszej ojczyzny, dla kapłanów, których spotkałam na swojej drodze życiowej i dusz w czystu cierpiących. Wieczne odpoczywanie raz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj świeci. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pozdrawiam serdecznie pracowników i słuchaczy Radia Rodzina, życząc błogosławionych majowych dni. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Bóg zapłać.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencję. My polecamy ją w modlitwie. Wszystkiego dobrego życzymy.

0: Jest z nami kolejna radiosłuchaczka na naszej antenie. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Halo, szczęść Boże. Ja chciałam podziękować Matce Bożej za wszystkie łaski, jakimi mnie obdarza. Niedawno prosiłam o wybór, zakup samochodu i samochód już jest. Myślę, że tak z pomocą Maryi dobry to był wybór. Ale szczególnie chciałam jej podziękować za wczorajszy dzień, 1 maja. Moja córka po 7 latach przystąpiła do spowiedzi. I taką radość mam z tego po prostu. Za jej chłopaka, który jest naprawdę praktykującym katolikiem, że tak dobrze na nią wpływa. Oddaję wszystkich maturzystów, którzy podejmą się tego ważnego egzaminu, żeby z takim pokojem serca podeszli do tego, ale też, żeby jakoś to Maryję oddali w tym miesiącu maju najlepszej matce. I też powierzam moją chrześnicę Olę modlitwie, która odeszła też od Pana Boga. A dziś pójdę do niej rozmawiać i też ją zachęcę właśnie do takiego przygotowania Bożego, do tych ważnych egzaminów. Pozdrawiam całe Radio Rodzina, również za Was modlimy się o siłę, o łaski, o taką radość, jaką niesiecie, żeby ona nie ustawała. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.
0: Bardzo dziękujemy za telefon i za intencję i oczywiście polecamy ją w modlitwie. O spokój duszy i łaskę nieba dla świętej pamięci syna i brata Mariusza w 8. rocznicę śmierci proszą mama Daniela oraz brat Tomasz z dziećmi.

0: Prezydent odznaczył Polonię i Polaków za granicą. 500 000 śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę, zapowiada rząd. Pułkownik polskiego pochodzenia, biskupem pomocniczym Waszyngtonu. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką wzięli udział w uroczystościach z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dnia Polonii i Polaków za granicą. Ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych przedstawicielom Polonii i Polaków za granicą odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Karol Nawrocki w przemówieniu mówił o polskości ponad granicami.
1: Budowanie wartości narodowej wspólnoty i naród ma tę siłę, że przekracza granice współczesności, ale my wiemy także z historii, że nasz naród i polska wspólnota narodowa, polskość potrafiła przetrwać także czas, gdy nie było Rzeczpospolitej. To wszystko dzięki wartościom, które niesiemy w swoich sercach.
0: Od 2002 roku 2 maja obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za granicą. Tego dnia obchodzimy również Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Blisko 500 000 śmieciówek ma być zamienionych na umowy o pracę. Taką deklarację złożyła w Święto Pracy minister Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jednocześnie od początku maja obowiązują nowe zasady zaliczania w poczet stażu pracy, innych form zatrudnienia niż etat. Szczegóły z naszym Szymon Kępka.
2: O ile od stycznia ta możliwość zaliczenia na przykład pracy na umowie zlecenie do stażu pracy była w sektorze publicznym, to od teraz dotyczy to także firm prywatnych, mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
3: Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy, okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
2: Przekształcenia śmieciówek w inne umowy mają ruszyć w lipcu, równo z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy, dodaje ministra.
3: Zakładamy, że dzięki reformie Państwowej Inspekcji Pracy, która wejdzie w życie już 8 lipca, uda się Państwowej Inspekcji Pracy zlikwidować nawet ponad 400 tysięcy umów śmieciowych.
2: Wniosek o zaliczenie danego okresu pracy do swojego stażu można składać w ZUS-ie, a od początku roku ZUS w całej Polsce wydał już ponad 1 000 000 tzw. zaświadczeń stażowych.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Leon XIV mianował biskupem pomocniczym archidiecezji Waszyngton księdza Gariego Studniewskiego, emerytowanego pułkownika amerykańskiej armii, wieloletniego kapelana wojskowego i doświadczonego duszpasterza. Biskup nominat ma polskie korzenie. Urodził się w Toledo w stanie Ohio, gdzie znajduje się jedno z najbardziej aktywnych środowisk polonijnych w Stanach Zjednoczonych, informuje Dorota Abdelmulawiet z Radia Watykańskiego.
5: Rodzice księdza Studniewskiego są potomkami polskich emigrantów. Po uzyskaniu licencjatu z biologii i blisko 10-letniej służbie w armii amerykańskiej zdecydował się na kapłaństwo, podejmując studia i formacje w papieskim kolegium Ameryki Północnej w Rzymie. W wieku 38 lat został wyświęcony na kapłana dla archidiecezji waszyngtońskiej. W 1998 roku powrócił do czynnej służby wojskowej, służąc jako kapelan m.in. w międzynarodowej jednostce wojskowej na Synaju w Egipcie oraz w Iraku. Pracował również w Pentagonie i jako kapelan dowództwa sił zbrojnych w Teksasie i Waszyngtonie. W 2016 roku przeszedł na emeryturę wojskową w stopniu pułkownika i powrócił do posługi w archidiecezji Waszyngtonu.
0: Biskup nominat jest również członkiem zakonu rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie oraz zakonu rycerzy Kolumba. Ruszył kolejny sezon ogólnośląskich kolei wąskotorowych. Podczas trwającej majówki można się przejechać zabytkową wąskotorówką z Bytomia do Tarnowskich Gór, a od połowy czerwca na całej trasie do miasteczka śląskiego. Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz przypomina, że wraz z nowym sezonem ruszył cykl imprez towarzyszących.
6: To nie tylko same przejazdy, ale organizacja różnego rodzaju eventów i możliwości spędzania wolnego czasu, od uczestnictwa w naprawach taboru poprzez ognisko i takie integracyjne spotkania. Cały czas tu się dzieje. Od wiosny do jesieni.
0: W ubiegłym sezonie z atrakcji skorzystało prawie 30 tysięcy osób.
7: Już teraz czas na prognozę pogody. W Radiu Rodzina mamy 21 stopni na termometrach, no więc te temperatury cały czas rosną dziś do 25 stopni, no i pełnia słońca, raczej chmur nie będzie, chociaż gdzieś tam jakieś delikatne, małe mogą się pojawić. Wiatr jest, ale jest on taki bardzo delikatny, więc myślę, że gdy jesteśmy w cieniu i jeszcze zawiaje nam taki wiatrzyk, no to już w ogóle robi się przyjemnie na dworze.
8: Reklama. 9 maja idziemy do Krzeszowa. To coś więcej niż pielgrzymka. To spotkanie mężczyzn, dla których ważne są wartości. Jest czas na rozmowę. Jest czas na ciszę. Jest miejsce na braterstwo. To droga, która umacnia. Także w byciu mężem, ojcem synem. Pielgrzymka mężczyzn Dolnego Śląska. Odwaga i zaufanie. Dołącz do nas. Męskie poruszenie. Więcej na pielgrzymkakrzeszow.pl.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
13: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę. Reklama.
14: Tu Radio Rodzina.

0: 12.22 na zegarach. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was serdecznie i ponownie. Dzisiejszy i jutrzejszy dzień pod kątem pogody będą naprawdę świetne. Będą bardzo ciepłe i bardzo słoneczne. W związku z tym w Radiu Rodzina będziemy zachęcać Was do różnych aktywności. No i na przykład dziś chciałabym Was zachęcić do wyjścia na spacer. No bo na spacer można pójść praktycznie wszędzie. Do parku, do lasu, na Ostrów Tumski, na przykład na rynek, nad rzekę, ale można również wybrać się do zoo. Tak więc, jeśli chcielibyście urozmaicić sobie najbliższy spacer i wybrać się na niego właśnie do wrocławskiego zoo, no to bardzo serdecznie zapraszamy. Możecie do nas dzwonić 71 322 20 22 i zgłosić się do konkursu, bo tak się składa, że dziś mamy dla Was wejściówki do wrocławskiego zoo. Przypomnę raz jeszcze numer telefonu 71 322 20 22.
1: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.

No właśnie, nie ma co pytać, wystarczy po prostu wziąć, złapać za telefon i zadzwonić na 71 322 20 22 i zgłosić się do naszego konkursu, w którym dziś możecie zdobyć bilety do wrocławskiego zoo, a to wszystko po to, by móc wybrać się na taki piękny majowy spacer i zobaczyć, co też od ostatniego razu zmieniło się we wrocławskim zoo. Bardzo serdecznie zapraszam, dzwońcie do nas 71 322 20 22.

0: Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.
1: Radio Rodzina Milicz 88,5 FM.

0: 12.50 już na zegarach. Ja nie jestem sama, tak się składa, że z nami na antenie jest też nasza słuchaczka, pani Agnieszka. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Słyszymy się.
1: Dzień dobry.
0: O, super, słyszymy się. Proszę nam powiedzieć, jak pani mija długi weekend majowy?
1: Wspaniale. Wczoraj spędziłam w Górach Kamiennych, w okolicach Wałbrzycha. Dzisiaj jadę właśnie na działkę, troszkę się poopalać, pogrillować, więc lepszego weekendu nie można sobie wymarzyć.
0: No właśnie, pogoda jest idealna, prawda?
1: Cudo, cudo.
0: Dobrze, to przejdźmy. Tutaj mamy takie drobne wstępy za nami, ale przejdźmy do formalności. Mamy konkurs, w którym dziś rozdajemy bilety do wrocławskiego zoo. No i żeby zdobyć te bilety, trzeba po prostu odpowiedzieć nam na 5 pytań, a pytania to prawda, fałsz. Więc ja po prostu przeczytam zdanie, a pani musi powiedzieć, czy to zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe, czy reguły są jasne.
1: Jasne, jak najbardziej.
0: Dobrze. No to co, zaczynamy.
1: Okej.
0: Dobrze. Pierwsze zdanie. Lwy są mięsożerne.
1: Prawda.
0: Pingwiny potrafią latać.
1: Nie, fałsz.
0: Małpy nie potrafią wspinać się na drzewa.
1: Fałsz.
0: Wielbłądy magazynują wodę w garbach.
1: Prawda.
0: Krokodyle żyją tylko w wodzie.
1: Fałsz.
0: To się zgadza, tam był jeden mały błąd, jeżeli chodzi właśnie o wielbłądy, bo one w garbach magazynują tłuszcz, a nie wodę. Ale spokojnie, no proszę nam jeszcze powiedzieć, jeżeli chodzi o wycieczki do wrocławskiego zoo, czy w ogóle do zoo, które zwierzęta lubi pani najbardziej oglądać?
1: No, ze względu na moje dzieci to pingwiny i to te zwierzęta są najbardziej, tak powiem, obserwowane przez moje dzieci, a ja lubię, nie wiem, czy dobrze powiem, manaty, to są takie stworzenia, które pływają w wodzie w tym afrykarium.
0: Tak,
1: ale
0: tak.
1: Nie pamiętam, czy to jest dobra nazwa.
0: Są takie wielkie, prawda?
1: Tak, tak, tak.
0: To dwa właściwie wyjechały od nas niedawno z wrocławskiego zoo. O tym niedługo też więcej powiemy na antenie Radia Rodzina. Proszę nam jeszcze powiedzieć, dalsze plany na majówkę jakie są?
1: Jutro chyba będą rowery. Także dzisiaj jeszcze grillowanie z rodziną, a jutro rowery. No i w poniedziałek do pracy.
0: To tak bardzo aktywnie, no i bardzo dobrze. Więc jeszcze też będziemy zachęcać do większej aktywności na naszej antenie. My usłyszymy się już za chwileczkę poza anteną już, a teraz wracamy do radiowej, do muzycznej odsłony Radia Rodzina.

0: Amerykanie wycofają 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, ogłosił Pentagon. Podczas majówki jest więcej policjantów na drogach. Dziś finał piłkarskiego Pucharu Polski o 16 na narodowym mecz Górnik Kraków. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Stany Zjednoczone zmniejszają swoją obecność wojskową w Europie. Pentagon ogłosił wycofanie 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Co stoi za tą decyzją i jakie będą jej skutki? Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
1: Redukcja ma zostać przeprowadzona w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. To oznacza powrót do poziomu obecności amerykańskich wojsk sprzed pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Decyzja wpisuje się w linię polityczną Trumpa, który już wcześniej zapowiedział ograniczenie liczby żołnierzy w Niemczech. Według amerykańskich urzędników wpływ na nią miały napięcia z Berlinem i brak wsparcia części europejskich sojuszników dla działań USA. Z Niemiec wycofany zostanie m.in. zespół brygady bojowej, a planowany batalion artylerii dalekiego zasięgu nie zostanie tam w ogóle rozmieszczony. Mimo redukcji Niemcy pozostają największą bazą amerykańskiej armii w Europie. Stacjonuje tam około 35 tysięcy żołnierzy USA.
0: Trump sugerował też wczoraj wycofanie części wojsk z Hiszpanii i Włoch.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: O szczególną ostrożność na drogach podczas majówkowych wyjazdów apeluje śląska policja. Mundurowi przypominają o należytym przygotowaniu się do podróży, zabezpieczeniu kierowcy i pasażerów, dostosowaniu prędkości, nieużywaniu telefonu i robieniu sobie przerw na dalszych trasach. Podinspektor Mirosław Dybik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zapowiada.
3: Dziennie będzie to ponad 500 policjantów ruchu drogowego, którzy będą pełnili służbę na naszych drogach. Zadanie jest zawsze takie samo. Minimalizacja, ograniczenie zdarzeń drogowych. Naszym celem jest, aby jak najmniej ludzi ucierpiało wskutek zdarzeń drogowych, aby każdy, kto wyjedzie na majówkę, odpoczął na majówce i zdrowy i szczęśliwy wrócił do domu po majówce.
0: Policjant podkreśla, nie będzie jakiejkolwiek taryfy ulgowej dla nietrzeźwych kierujących. Początek sezonu grillowego nie zwalnia z zasad zdrowej diety. O tym przypomina internista dr Paweł Banaś ze Szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu. Medyk zauważa, że sposób świętowania majówki powinien uwzględniać zarówno ogólne zasady zdrowego żywienia, jak i indywidualny stan zdrowia.
4: To, co grillujemy, powinno być dobrej jakości, że może sam grill nie powinien polegać na samym mięsie, może powinniśmy dorzucić troszeczkę jakiejś sałatki, która by nam na zdrowie troszeczkę pomogła. Musimy zwrócić uwagę na to, na co przede wszystkim chorujemy, też żeby dostosować to, co jemy do potrzeb. Tutaj mam na myśli przede wszystkim chorych z cukrzycą, czy chorych z chorobami sercowo-naczyniowymi, czy z przewlekłymi chorobami przewodu pokarmowego.
0: Doktor Banaś zwrócił również uwagę na częste łączenie grillowania z alkoholem. Jeżeli już sięgamy po alkohol, powinny to być ilości symboliczne, a najlepiej całkowicie z niego zrezygnować, dodał.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Górnik Zabrze i Raków Częstochowa zagrają dziś o piłkarski Puchar Polski. Mecz zapowiada Przemysław Pozowski.
5: Zabrzanie w finale wystąpił po raz 14, a ekipa z Częstochowy po raz 5. W półfinałach Górnik ograł w Bydgoszczy trzecioligowego Zawisze 1-0, natomiast Raków pokonał GKS Katowice, ale dopiero po rzutach karnych. Zabrzanie wracają do finału po 25 latach, wtedy w dwumeczu przegrali z Polonią Warszawa. W sumie z 13 finałów wygrali 6, ale po raz ostatni ponad 50 lat temu. Z kolei Raków do decydującego spotkania po raz pierwszy awansował w 1967 roku. Pierwsze zwycięstwo to już jednak era Marka Papszuna i triumf w Lublinie w 2021 roku. Później był jeszcze triumf na Stadionie Narodowym, no i porażka w 2023 roku w finale w karnych z Legią.
0: Finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym dziś o 16.
6: A w tym momencie na termometrach jest 21 stopni, w odczuciu 25, w okolicach godziny 16 będzie około 25 stopni już na termometrach, więc w odczuciu znacznie więcej. No bardzo piękny mamy ten majowy długi weekend już od wczorajszego dnia. No i dziś jeszcze do 20, nawet 27 stopni wzrosną temperatury na Dolnym Śląsku, najcieplej właśnie na północy naszego województwa. W górach troszkę chłodniej, 22-23 stopnie, więc w sumie też ciepło.
2: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
6: Sześć minut po godzinie 13. Natalia Wójcik, witam Was serdecznie. Już za chwileczkę o 13.10 zapraszam Was na rozmowę z ojcem biskupem Jackiem Kicińskim, a to właśnie z okazji tego, że dziś przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, która została przełożona z 3 maja w tym roku. Jest to taka wyjątkowa sytuacja. O tym, ale też i o korzeniach tego święta, o Maryi, która towarzyszy biskupowi w życiu, porozmawiamy już za chwileczkę.

0: W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski spotykamy się z ojcem biskupem Jackiem Kicińskim. Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
0: W tym roku wyjątkowo obchody tej uroczystości zostały przełożone na 2 maja. Dlaczego?
1: Tak, no właśnie wielu o to pyta i się zastanawia dlaczego. Dlatego, że okres wielkanocny jest takim szczególnym czasem, a w tym roku niedziela, piąta niedziela wielkanocna wypada akurat 3 maja w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski ze względu na okres wielkanocny, który ma no, szczególną taką rangę, jeśli chodzi o liturgię. Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski została po prostu przełożona na 2 maja i to jest tylko i wyłącznie wyjątkowy moment.
0: Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski jest obchodzona tylko w naszym kraju, no bo w końcu to Królowa Polski. Jakie są korzenie tego święta?
1: Tak, no korzenie to wiemy doskonale, że to są te ślubowanie, które złożył król polski Jan Kazimierz. To dokonało się we Lwowie, w katedrze lwowskiej w 1656 roku. To był taki szczególny czas, gdy Polska była zagrożona i doświadczenie trudu i wojen. To był też taki hołd wdzięczności wobec ocalania naszej ojczyzny przed potopem szwedzkim i wtedy król Jan Kazimierz no, zawierzył po prostu naszą ojczyznę, nasz kraj, opiece Maryi, uznając jako też królową Polski, dziękując i prosząc o jej wstawiennictwo. A więc możemy powiedzieć, że to wydarzenie miało charakter nie tylko religijny, ale to miało wybrzmienie państwowe, że no, władca naszej ojczyzny, król Polski, dokonuje tego aktu zawierzenia. Dlatego tu możemy powiedzieć, że nie tylko od tej strony duchowej, ale od strony państwowej zawierzenie Maryi Polski pod jej opiekę i jej orędownictwo.
0: To połączenie tej strony państwowej ze stroną duchową możemy zobaczyć normalnie, gdy ta uroczystość, ale też i wspomnienie uchwalenia Konstytucji 3 maja wypadają właśnie w tym samym dniu.
1: Tak, i to trzeba z tego się cieszyć, ponieważ w naszej ojczyźnie jakoś tak jest już, że te uroczystości zarówno religijne, jak i państwowe, one stykają się ze sobą. Zresztą trzeba powiedzieć, że odrodzenia Polski nigdy by nie było, gdyby nie było tego wymiaru duchowego, a więc ten wymiar duchowy stanowi po prostu duszę narodu, a więc zawsze te wydarzenia, one są ze sobą łączone. Oczywiście wielu by może chciało to wszystko rozdzielić, ale nie da się rozdzielić od tego, co stanowi podstawy duchowe, no z państwowością Polski. Tak samo chrzest Polski, wiemy doskonale, stanowi moment, a więc konstytuowanie się naszej tożsamości narodowej, a więc te wydarzenia duchowe nakładają się na państwowe, a jednocześnie te państwowe też również w jakiś sposób korespondują z tymi duchowymi.
0: Tak jak ojciec biskup powiedział, Maryja jest obecna w historii Polski i w tych ważnych wydarzeniach dla naszego kraju od samego początku. Czy dziś również jest ona ważna dla Polaków jako Królowa Polski? Zauważa to ojciec?
1: Tak, oczywiście, że zauważam. Myślę, że no, wtedy mieliśmy potop szwedzki. Dzisiaj możemy powiedzieć też o różnych falach zalewu zła. No bo wiemy, że to zło nas dotyka z różnych stron. To zatopienie w doczesności, nie mówiąc już o laicyzacji i tak dalej, bo tu nie chodzi znów o drugą stronę sakralizacji życia społecznego, ale Maryja jako ta, która jest po prostu matką i ona nas chroni. Chroni swoje dzieci i przed zalewem wszelkiego zła, ale też stanowi dla nas opiekę, bo samo słowo matka, tak, każdemu z nas kojarzy się z naszą mamą, z naszą osobą najbliższą i wiemy, że tam, gdzie jest mama, tam jest dom i Maryja jako matka i królowa jest tą, która troszczy się o naszą ojczyznę. Zresztą zobaczmy, że te wszystkie wydarzenia związane z uroczystościami maryjnymi, one mają szczególną rangę i charakter w naszym kraju, choćby Matki Bożej Częstochowskiej, choćby w Niebowzięcie. Natomiast tutaj jest ten szczególny wymiar, dajemy pierwszeństwo Maryi w opiece nad naszą ojczyzną. I to jest właśnie piękne, że jako jej dzieci pragniemy musimy powierzyć się pod jej opiekę, wierząc jej, w jej stawiennictwo. I tak naprawdę, gdy śledzimy losy, historię narodu polskiego, czy nawet różnego rodzaju bitwy, które tak na po ludzku były przegrane, tam gdzie było też stawiennictwo Maryi, tam gdzie była prośba skierowana do niej bezpośrednio, tam rzeczywiście naród odzyskiwał siły i pod właśnie jej sztandarem Polak stawał się Polakiem.

0: Maryja była obecna nie tylko w tych przegranych bitwach, również w tych zwycięskich. Tutaj myślę, że możemy przytoczyć cud nad Wisłą w 1920 roku.
1: Tak, oczywiście, i to są takie bardzo ważne wydarzenia. Maryja po prostu znaczy historię naszego życia, naszej ojczyzny i wiemy doskonale, że naprawdę ta duchowość maryjna jest bardzo mocno obecna w narodzie polskim i zresztą no, sami święci, jeśli analizujemy świętych, tak naprawdę to nie ma takiego świętego, który nie miałby tego szczególnego rysu maryjnego, no choćby i Maksymilian Kolbe, wszystko dla Maryi, niepokalanów dla Maryi, kardynał Stefan Wyszyński, tak, Tobie Maryjo zawieszam naszą ojczyznę, czy choćby Jan Paweł II, Totus tus Maryjo.
0: Jakie niesie przesłanie ze sobą uroczystość właśnie Matki Bożej Królowej Polski dla nas współczesnych wiernych w Polsce?
1: Przede wszystkim, czego my możemy się też uczyć od Maryi? No, z jednej strony takiej wzajemnej troski o siebie, świadomość, że jest ktoś, kto nad nami czuwa, nami się opiekuje. Maryja uczy nas też postawy takiej służby, otwartości na drugiego człowieka, uczy nas wrażliwości, choćby i Kana Galilejska. A dla nas wszystkich jest to okazja, by na nowo spojrzeć na swoje życie w świetle właśnie postawy Maryi, która była wierna do końca. To, co mnie zawsze tak bardzo dotyka, to wierność do końca. Maryja wierna pod krzyżem, wierna w tych trudnych momentach, ale poprzez tą wierność staje się matką Kościoła i matką nas wszystkich. A więc to jest też takie zaufanie i świadomość, że ona naprawdę nami się opiekuje.
0: A jak ważna jest Maryja w życiu ojca biskupa?
1: Oj, tak, to jest takie pytanie, zresztą no, chyba dla mnie osobiście to piękne i zarazem ważne, bo Maryja bardzo mocno jest obecna w moim życiu, zresztą od samego początku. W ogóle 3 maja to ja przyjąłem sakrament bierzmowania. To też jest uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. A później oczywiście, jeśli chodzi o moje życie, to naprawdę ta maryjność bardzo mocno jest obecna i czy nawet rozeznanie drogi powołania, to i czas pielgrzymki na Jasną Górę, to właśnie 26 sierpnia Matki Bożej Częstochowskiej. No i do tej pory jakoś tak mi się udaje, że co roku pielgrzymuję. No w ogóle, gdy wstępowałem do zgromadzenia misjonarzy klaretynów, to każdy klaretynin, no bo to od świętego Antoniego Marii Klareta, ale ojciec Klaret, gdy zakładał zgromadzenie, to pierwsza nazwa zgromadzenia misjonarzy klaretynów to są synowie niepokalanego serca błogosławionej Maryi Dziewicy, czyli synowie serca Maryi. Ten skrót, który gdzieś mi towarzyszy przy moim nazwisku CMF, to jest Cordis Mariae Filius, syn serca Maryi, czyli tak się oficjalnie też podpisuje, a więc Maryja bardzo mocno gdzieś jest obecna w moim życiu i tak cały czas próbuję odkrywać piękno jej życia, piękno takiego Bożego zaufania nade wszystko i pomimo wszystko, ale i też takiej zwyczajnej po prostu codzienności, tam gdzie Maryja jest wierna po prostu.
0: Jak możemy zapraszać Maryję do swojego życia, takiego codziennego?
1: Oj, tak zwyczajnie, tak jak mówimy do swojej mamy, a więc mamo, pamiętaj, pomóc się za mnie, potrzebuję twojej pomocy, a poza tym to tak jak z każdą mamą, można sobie posiedzieć, porozmawiać. Zresztą każda rozmowa z Maryją to jest modlitwa, a więc czasami może mamy w sercu różne sprawy, jakieś takie trudne, niezałatwione. Warto sobie po prostu pójść do kościoła i gdzieś tak sobie usiąść przed obrazem Maryi i porozmawiać tak serdecznie jak z mamą i na pewno Maryja wysłucha. A jeśli nic się nie zmieni w naszym życiu, to nie świadczy, że nie wysłuchała, bo no kiedyś właśnie ktoś przyszedł do mnie i mówi, a tam proszę ojca, bo ja tak się modlę o nawrócenie mojego męża i nic się nie zmienia, tak? I to właśnie dana osoba modliła się na różańce. Mówię, naprawdę pani się modli, naprawdę. No to niech sobie pani pomyśli, jakby się pani w ogóle nie modliła. No i ona w pewnym momencie mówi, a to ja już chyba bym nie dała z nim rady. No właśnie, to jest, nam się wydaje, że Pan Bóg nie słucha. Maryja naprawdę się troszczy i jest naprawdę matką. Ja osobiście tego też doświadczam.
0: I myślę, że tego doświadczyć mocniej możemy właśnie, szczególnie w miesiącu maju, który rozpoczynamy.
1: Tak, te cudowne majóweczki, to są piękne, to są takie nabożeństwa, a w miesiącu maju, no właśnie, wszystko budzi się do życia. I ja też często, gdy spoglądam na Maryję, to mówię, to jest matka rodzącego się życia. Dlatego ona zawsze nam towarzyszy w tym szczególnym miesiącu.
0: A naszym gościem dziś był ojciec biskup Jacek Kieciński. Przypomnę, że spotkaliśmy się w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Ja również dziękuję i życzę pięknego świętowania i odkrywania piękna Maryi.

0: To, że ciepłe dni nadeszły, myślę, że to widać, no ale wraz z nadejściem ciepłych dni, długiego weekendu, myślę, że mieszkańcy Wrocławia, ale i wszyscy coraz chętniej spędzamy czas na świeżym powietrzu, również między innymi na grillowaniu i rozpaleniu ognisk. To są takie jedne z ulubionych form spędzania czasu wolnego. Jednak, zanim rozpalimy pierwszego grilla, warto przypomnieć sobie kilka kluczowych zasad i przepisów, które regulują te aktywności w przestrzeni publicznej i w przestrzeni miejskiej. Jak mówi Piotr Szereda, naczelnik oddziału wykroczeń Straży Miejskiej we Wrocławiu, co do zasady nie ma zakazu używania grilla w przestrzeni miejskiej.
1: Jeżeli już chcemy w ten sposób sobie podgrzać pożywienie, no to też pamiętajmy o tym, że są inne przepisy, które mogą nam ograniczać w pewien sposób te czynności. Jeżeli to dla przykładu jest balkon, taras, a takie zgłoszenia mamy bardzo często, no to tutaj narażamy się również na odpowiedzialność cywilną, bo dochodzi do emisji na teren nieruchomości sąsiedniej, czyli ten dym przedostaje się komuś, to może utrudnić spokój, zakłócić ten spokój, wypoczynek, jeżeli chcemy otworzyć okna.
0: Grillowanie samo w sobie, jak słyszeliśmy, nie jest zabronione, jednak jego legalność zależy od miejsca oraz sposobu, w jaki jest prowadzone, zwłaszcza w przypadku otwartego ognia, tutaj na przykład ognisk, konieczne jest korzystanie wyłącznie z wyznaczonych do tego lokalizacji. W mieście wyznaczone są konkretne punkty, w których można legalnie i bezpiecznie korzystać z grilla czy rozpalać ognisko. Często są to specjalnie przygotowane paleniska lub strefy rekreacyjne, gdzie można rozpalić grilla legalnie, o tym mówi Marek Szempliński z Zarządu Zieleni Miejskiej.
2: We Wrocławiu mamy takich parę miejsc wyznaczonych na terenach zieleni na ognisko, więc tam i także bezpiecznie grilla można zrobić. To są na przykład w Parku Tysiąclecia, w Lesie Osobowickim są takie wyznaczone miejsca, na kąpielisku przy Królewieckiej, w Parku Wschodnim, w Lesie Rędzińskim, w Lesie Sołtysowickim, z tego co pamiętam, przy Jeziorze Pawłowickim jest też. No jest takie miejsce popularne wśród studentów, może niezbyt dobre na grilla, bo tam jesteśmy bardzo na widelcu, znowuż przepraszam za kolokwializm. I nowością jest, zrobiliśmy miejsce do grillowania w Parku Grabiszyńskim.
0: Podczas grillowania należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w okresach suszy. Obowiązują wtedy czasowe zakazy używania ognia nawet w miejscach do tego przeznaczonych. Zawsze warto sprawdzić aktualne komunikaty Lasów Państwowych czy miasta Wrocławia.
2: Musimy bardzo pamiętać o tym, że mamy już kolejny rok do czynienia z suszą hydrologiczną. To widać po naszych zbiornikach wodnych, ale to może tego nie widać po tym, co nas otacza, ale jak się zastanowić, to dotyczy to wszystkiego, także tej ściółki, także tych traw, więc bardzo łatwo zapruszyć ogień. Zatem, szczególnie w lasach miejskich, gdzie obowiązują te same przepisy, co w lasach w ogóle, nie palimy ognia, grilla, niczego poza miejscami wyznaczonymi.
0: Zdarzyć się może też tak, że zechce nam się zrobić grilla na przykład na balkonie. No i tutaj w przypadku uciążliwości, które wynikają z grillowania właśnie w takich miejscach, w grę może wchodzić również odpowiedzialność cywilna, tutaj na przykład pozew za naruszenie prawa własności.
1: Kiedy dochodzi do podgrzewania kiełbaski na grillu, no jednak i pojawia się dym, bo tłuszcz skapuje na rozgrzane węgle, no więc jest dym. Ten dym przenika na teren nieruchomości sąsiedniej, wpada do lokali, które są obok. No może to powodować oddziaływanie na tę nieruchomość, czyli jest to emisja. A naruszanie takiego prawa własności, prawa posiadania, no może się ostatecznie skończyć nawet roszczeniem cywilnym o zapłatę.
0: Pamiętajmy, że tak naprawdę, jeżeli do wszystkiego podejdziemy rozsądnie i z szacunkiem dla wspólnej przestrzeni, no to wszystko będzie dobrze i będziemy mogli się cieszyć tym czasem spędzonym na świeżym powietrzu, czy to z grillem, czy to bez grilla, czy to po prostu na świeżym powietrzu i w takim przyjemnym bardzo słońcu. A już teraz na naszej antenie Ania Rusowicz.

0: 13.53 już na zegarach. Kilka słów o tym, co za chwileczkę o 14.10 na naszej antenie, ale żeby właśnie to zrobić, to musimy, właściwie nie musimy, ale poznamy pewną tajemnicę, bo już za chwileczkę o 14.10 przeniesiemy się do kawiarni Kawalerka Cafe we Wrocławiu, bo tam po wejściu przyciąga uwagę stara walizka, która, jak mówi właściciel tego lokalu, nie jest rekwizytem ani elementem wystroju, tylko jest prawdziwą kolekcją. Kolekcją zebraną przez, skompletowaną przez dziadka tego właściciela lokalu. W środku możemy znaleźć dawne wydania, choćby przykroju Tygodnika, Kobieta i Życie, Panoramy, a także i wiele innych tytułów. Alan Kołyński mówi, że jest to swojego rodzaju kapsuła czasu.
1: Ta walizka skrywa tak naprawdę część naszej kultury z przeszłości. Możemy tam znaleźć odniesienia do rzeczy, które występują dzisiaj, ale w relacji osób sprzed lat. Ta walizka jest trochę takim symbolem PRL-u. Myślę, że warto tu skupić się na historii mojego dziadka, bo to on to wszystko zapoczątkował. Ta walizka sama była jeszcze w czasach PRL-u kupiona na podróż do Paryża. Chciał zobaczyć Louvre. Walizka przebyła tylko jedną podróż, jej druga podróż to jest właśnie podróż do kawalerki.
0: W dawnych czasach, gdy nie było tak często, nie mogliśmy oglądać telewizora, nie było internetu, to właśnie gazety były takim swojego rodzaju oknem na świat.
1: Pozwalało na to, żeby dowiedzieć się więcej, tak? Nie było właśnie, jak wspomniałem, internetu, bo jak Google nie był w stanie jeszcze pomóc na co dzień, więc to była taka wiedza codzienna. Prenumerowanie, bo na to warto zwrócić uwagę, było czymś zupełnie powszechnym. Czynność polegająca na odebraniu swojej prenumeraty od pani Bożeny z kiosku Ruchu, które myślę, że wielu z nas jeszcze pamięta, tak? Na ulicach wszystkich miast w Polsce. Było czymś codziennym, tak?
0: O tym to, co dokładnie znajduje się w walizce, a także jaka jest jej historia, sprawdziła dla nas Ilona Baran i już o godzinie 14.10 zapraszam Was na rozmowę z Alanem Kołyńskim, który opowie nam więcej o tej walizce dziadka i o tym, co ona w sobie skrywa.
2: Radio Rodzina Świdnica 98.1 FM.

0: Tragiczny wypadek koło Wejherowa. Dwie osoby utonęły po wywrotce łódki. Awanse generalskie w siłach zbrojnych. Na Jasnej Górze odpust w uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Majówka trwa, pogoda dopisuje, dlatego wielu turystów ruszyło w Bieszczady, m.in. nad Zalew Soliński. Sezon tradycyjnie rozpoczęli wodniacy, ustawiają się kolejki do zwodowania łódek. Tymczasem do tragedii doszło na jeziorze w Salinie koło Wejherowa. Dwie osoby zginęły po tym, jak w nocy wywróciła się łódka. Na pokładzie było 5 osób. Sternik był pod wpływem alkoholu. Miał 1,5 promila alkoholu we krwi, mówi Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie.
1: Jednej z tych osób udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu. Dwie pozostałe osoby zostały podjęte z wody przez służby ratunkowe podczas prowadzonej akcji. Trafiły do szpitala bez zagrożenia życia. Niestety podczas dalszej nocnej prowadzonej akcji z jeziora nurkowie wyłowili kobietę i mężczyznę, a lekarz potwierdził ich zgon.
0: 33-letni sternik został zatrzymany. Może usłyszeć zarzuty po tym, jak policja ustali szczegółowe okoliczności. Prezydent Karol Nawrocki w dniu Polonii oraz flagi wręczył 12 nominacji na stopnie generalski i na stopień admiralski. W uroczystości na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego udział wzięli m.in. wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła.
2: Stajemy dzisiaj w obliczu symbolu flagi Rzeczpospolitej, która jest najważniejszym punktem odniesienia dla naszej misji, dla naszej działalności, dla naszej codziennej pracy. Ten symbol nie potrzebuje słów, by tak głęboko do nas przemawiać. Dzisiaj, 2 maja, w dniu flagi, ale flaga przemawia do nas każdego dnia.
0: Na stopień generała dywizji mianowani zostali generał brygady Dariusz Lewandowski, dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej oraz generał brygady Michał Strzelecki, dowódca komponentu wojsk specjalnych.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Rosyjski dron uderzył w autobus w Chersoniu na południu Ukrainy. Zginęło co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych. Te informacje przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Polska będzie naprawdę wielka nie wtedy, gdy będzie silna jedynie ekonomicznie czy politycznie, ale wtedy, gdy pozostanie wierna Bogu. Gdy będzie służyć prawdzie, życiu, rodzinie i drugiemu człowiekowi, mówił w homilii na Jasnej Górze arcybiskup Tadeusz Wojda. Przewodniczący konferencji Episkopatu Polski przewodniczył sumie odpustowej w uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Hierarcha nawiązał do jasnogórskich ślubów narodu, które zostały złożone 70 lat temu. Pytał, co dziś pozostało. Z tamtego przyrzekamy.
4: Trzeba się zapytać, czy potrafimy jeszcze powiedzieć przyrzekamy i rzeczywiście według tego żyć? Czy bronimy życia? Czy troszczymy się o świętość naszych rodzin? Czy żyjemy uczciwie i w prawdzie? Czy podejmujemy walkę z własnymi słabościami i wadami?
0: Eucharystię koncelebrowali przedstawiciele episkopatu na czele z prymasem Polski arcybiskupem Wojciechem Polakiem.
5: W Radiu Rodzina już teraz czas na prognozę pogody. Jeżeli chodzi o temperatury, one w dalszym ciągu są wysokie i cały czas rosną. 21 stopni w tym momencie, ale będzie też jeszcze więcej, bo dziś do 25 stopni we Wrocławiu, a na Dolnym Śląsku nawet do 27 stopni. To szczególnie na północy naszego województwa. Dziś chmury nam praktycznie w niczym nie przeszkadzają, a wiatr jedynie umila przebywanie na dworze.
3: Radio Rodzina. Rodzina.
5: Witajcie po godzinie 14. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę o godzinie 14.10 zapraszam Was na rozmowę Ilony Baran z Adamem Kołeńskim. Sprawdzimy, co kryje się w walizce jego dziadka, która stoi w kawiarni, jednej z kawiarni we Wrocławiu. Bardzo serdecznie Was zapraszam już za chwileczkę. Tymczasem Mika Urbaniak na naszej

To oczywiście Skaldowie na antenie Radia Rodzina, a my już za chwileczkę oddamy głos Ilonie Baran, no bo 14:10 już na zegarach.

0: Znajdujemy się w urokliwej kawiarni Kawalerka Cafe, a ze mną jest jej właściciel Alan Kołański. Dzień dobry.
1: Witam was wszystkich.
0: Wchodząc tutaj, po lewej stronie widzimy taką nietypową walizkę. Taką walizkę, która nam się kojarzy bardziej ze starymi filmami i już z przeszłością, z teatrem, niż ze współczesnością, w której ukryta jest przeszłość. I o tą przeszłość właśnie chciałabym ciebie zapytać. Co tam znajdziemy?
1: Ta walizka skrywa tak naprawdę część naszej kultury z przeszłości. Możemy tam znaleźć odniesienia do rzeczy, które występują dzisiaj, ale w relacji osób sprzed lat. Tak? Ta walizka jest trochę takim symbolem PRL-u. Myślę, że warto tu skupić się na historii mojego dziadka, bo to on to wszystko zapoczątkował. Ta walizka sama była jeszcze w czasach PRL-u kupiona na podróż do Paryża. Tak? Chciał zobaczyć Louvre. Ta walizka przebyła tylko jedną podróż, jej druga podróż to jest właśnie podróż do kawalerki z wnętrznościami, o których za chwilkę opowiem trochę więcej. W dawnych czasach gazety były symbolem kultury. Były takim oknem na świat, które pozwalało na to, żeby dowiedzieć się więcej. Wujek Google nie był w stanie jeszcze pomóc na co dzień, więc to była taka wiedza codzienna. W dzisiejszych czasach trochę tego odchodzimy. Internet stał się dominantą mediów. Prenumerowanie, bo na to warto zwrócić uwagę, było czymś zupełnie powszechnym. Czynność polegająca na odebraniu swojej prenumeraty od pani Bożeny z kiosku Ruchu, które myślę, że wielu z nas jeszcze pamięta, tak, na ulicach wszystkich miast w Polsce, było czymś codziennym. Tak? Te gazety ludzie zbierali i kolekcjonowali. I tego efektem jest właśnie ta walizka. Mój dziadek prenumerował wiele gazet, natomiast wybrane zanosił do introligatorni. No i tam oprawialiśmy w formie książek. Dzisiaj ta spuścizna została z nami. Niestety dziadka nie ma z nami, ale jest coś, co zostawił po sobie. Ta pamięć właśnie. Pamięć również o twórcach, tak? O dziennikarstwie lat zeszłych. Myślę, że jest to coś ciekawego i może to być nie jeden temat na pracę, nawet i dyplomową.
0: Jakie są gazety i z jakiego roku?
1: Są to gazety głównie z lat 70., może od tego zacznijmy. Co do tematyki, przede wszystkim mnie najbardziej przyciągają stare wydania Przekroju czy Panoramy, tak? Panorama była w czasopisem bardzo, bardzo znanych w tamtych czasach, ale znajdzie się tam coś również dla kobiet, cytując Świat Kobiety dosłownie. Jest tam wiele rzeczy, które wracają dzisiaj do mody, tak? Jak na przykład wykroje ubrań, czyli handmade'owe po prostu szycie w domu. Myślę, że wiele rzeczy zatacza koło. Gazety są zbierane numer po numerze. Jasne, zdarzają się jakieś pauzy. Nie zawsze udało się każdy egzemplarz utrzymać w świetnym stanie. Moja mama bardzo często mówi, że niestety kilka stron uległo destrukcji, gdy była jeszcze młoda. Natomiast większość jest po kolei, tak, posegregowana.
0: I co z tych gazet możemy się dowiedzieć? Bo ty je znasz.
1: Myślę, że najciekawszą rzeczą, która znajduje się w tych gazetach, jest to, że te problemy są powszechne. Te problemy, które są opisywane w tych gazetach, są dzisiejsze. Natomiast rozwiązania tych problemów bardzo często nie są już teraźniejsze, ujmowane w dzisiejszych normach, tak? Jest to ciekawe, żeby spojrzeć wstecz, jak nasza kultura ewoluuje, tak? Jak bardzo zmieniamy się w odbiorze jakichś rzeczy, jak bardzo otwieramy się też przede wszystkim, myślę, że tu warto to powiedzieć, przede wszystkim też na spojrzenie kobiet. Taką otwartość w mówieniu o rzeczach, które dotyczą kobiet, to w tych gazetach widać. Natomiast można znaleźć tam dużo też technicznych rzeczy, czy trochę wspomnień starych sprzętów. Rozmawialiśmy też poza tutaj linią o pralce Frani. Również takie rzeczy tam się znajdą. Można pokazać młodszemu pokoleniu, jak to kiedyś wyglądało.
0: Między nami a tą walizką dzieli nas jakieś ponad 50 lat. Dla niektórych to będzie podróż sentymentalna, a dla niektórych właśnie będzie zupełna nowość.
1: Tak, myślę, że dla młodego pokolenia w dobie tak przyspieszających zmian niektóre rzeczy mogą wydawać się dosyć kosmiczne, ale zachęcam do zajrzenia jak najbardziej w tą przeszłość i myślę, że jest to jedno z niewielu miejsc też, w którym takie gazety w ogóle są zebrane. Ludzie bardzo często zapominali o takich kolekcjach. Bardzo często te kolekcje lądowały na śmieciach. Myślę, że warto przytoczyć tutaj przykład ceramiki i szkła kolorowego, które bardzo często przez wiele lat po 2000 lądowały na śmietnikach. Dzisiaj jest na wagę złota.
0: Ile takich albumów znajdziemy w walizce?
1: W walizce znajduje się 5 albumów w tym momencie. zobaczymy, może to jeszcze się powiększy.
0: Czy dziadek oprócz gazet zbierał coś jeszcze?
1: Tak, dziadek lubił zbierać też ceramikę. Zbierał również kryształy. Ta kolekcja jest w moim domu już prywatnym. Natomiast myślę, że nie tylko wśród mojej rodziny była taka tendencja. Każda rodzina w dawnych czasach, mi się wydaje, w domu polskim miała taką gablotę z zastawą na specjalną okazję. Więc jak najbardziej zbieranie ceramiki było kolejną pasją mojego dziadka.
0: I jeszcze cofnę się do tych gazet, bo powiedziałeś, że jest 5 albumów, ale może coś jeszcze się tam znaleźć i czy jakbyś mógł zdradzić?
1: Nie będę ukrywał, że tych gazet jest jeszcze trochę, natomiast nie wszystkie są oprawione, nie wszystkie wylądowały u introligatora te 50 lat temu. Myślę, że w perspektywie czasu będziemy poszerzać naszą kolekcję.
0: Gościem Radia Rodzina był Alan Kołański, właściciel Kawalerki Cafe, która posiada nietypową kolekcję gazet z lat 70., 80. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: Wołów 99 i 6.

0: Shadow of the Day i Linkin Park na antenie Radia Rodzina, a my już teraz zajrzymy na szpitalny oddział ratunkowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Długi weekend majowy trwa, no i zdarzają się również pewnie i wypadki, a na SOR najczęściej trafiają osoby po wypadkach związanych z aktywnością fizyczną, czyli na przykład pieszymi wycieczkami, jazdą na rowerze czy na hulajnodze. Często te urazy wynikają z nadmiernego spożycia alkoholu lub narkotyków, co prowadzi do upośledzenia koordynacji i ryzykownych zachowań. Z jakimi urazami najczęściej pacjenci zgłaszają się na SOR Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego? O tym mówi dr Janusz Sokołowski, kierownik Kliniki Medycyny Ratunkowej USK we Wrocławiu.
1: Długi weekend majowy, czy w ogóle takie okresy, powiedzmy, wolnych dni w okresach świąt wakacyjnych, przede wszystkim są urazy spowodowane naszą aktywnością, nie zawsze przy dobrze przygotowanej kondycji. To może być nadużycie alkoholu i próba podjęcia jakiejś aktywności, czyli wtedy są zaburzenia koordynacji. To jest niestety nadużycie narkotyków, zwłaszcza u osób młodszych, to jest marihuana. Wtedy są niestety agresja, próba, nazwijmy to, podjęcia jakichś tam działań typu bijatyka z innymi. I to są obrażenia, czyli dotyczące głowy, twarzoczaszki, tak kolokwialnie mówiąc, wybite zęby, ale także po urazach związanych na przykład z aktywnością na rowerze, hulajnodze, to są złamane kończyn górnych i dolnych. I wszystko to są takie schorzenia wymagające, czy urazy długotrwałych hospitalizacji.
0: Prognoza pogody na ten tydzień była bardzo dobra i to się cały czas potwierdza, bo temperatury są bardzo wysokie, słońce świeci, no i mamy ponad 20 stopni. Jednak kierownik SOR-u WSK przestrzega.
1: Zwróćmy uwagę na to, jaka jest pogoda, abyśmy byli dobrze przygotowani, jeżeli jest duże nasłonecznienie, abyśmy dbali o właściwe zakrycie głowy, o założenie kremu z filtrem ochronnym przeciwko promieniom słonecznym, abyśmy dbali o właściwe nawodnienie. No, duża temperatura otoczenia i właśnie duża aktywność fizyczna, no niestety mogą skutkować odwodnieniem, mogą także w sporadycznych, naprawdę w przypadkach udarem cieplnym mogą się kończyć.
0: W czasie majówki wzrasta też ryzyko ukąszeń przez owady i kleszcze. Doktor Sokołowski uspokaja, że nie każde ugryzienie wymaga natychmiastowej wizyty na SOR-ze.
1: Powinniśmy te kleszcze móc usunąć w obrębie własnego domu. Są specjalne zestawy, które można kupić w aptece. Jeżeli nie możemy, jeżeli widzimy rumień, który się powiększa, powinniśmy skorzystać z pomocy lekarskiej. Czasami fragmenty odnóży kleszcza wymagają tego, aby lekarz pomógł nam je usunąć. Natomiast samo ukąszenie przez kleszcza, jeżeli ten kleszcz odpadł, sami usuniemy. Pamiętajmy o właściwej dezynfekcji rany za pomocą środków takich dostępnych, ale nie na bazie alkoholu, które możemy kupić sobie spokojnie w aptece.
0: Lepiej oczywiście zapobiegać niż leczyć, ale też warto przy tym wszystkim zachować zdrowy rozsądek. Tak więc patrząc na to pod tym kątem, dziś nakrycie głowy na pewno się przyda, okulary słoneczne również, no i może coś do picia, żeby być cały czas odpowiednio nawodnionym, jeżeli wybieramy się na jakąś aktywność fizyczną, a my już teraz powracamy do odsłony muzycznej Radia Rodzina Lanbery na naszej antenie.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Czternasta 46 już na zegarach, a więc za 14 minut wybije godzina 15. O 15 w Radiu Rodzina Koronka do Miłosierdzia Bożego. Oczywiście połączymy się z krakowskimi łagiewnikami, ale to dopiero za 14 minut. Tymczasem Mietek Szcześniak na naszej antenie.

Za 3,5 minuty połączymy się z krakowskimi łagiewnikami, by modlić się wspólnie koronką do miłosierdzia Bożego. Ja już teraz zapraszam serdecznie do wspólnej modlitwy.

pod krzyżem Matka stała. Jezu, jesteśmy duchem na Golgocie w godzinie Twojej śmierci, by wraz z Maryją towarzyszyć Ci w ostatnich chwilach życia. Cierpiałeś Ty, cierpiała Twoja Matka. Jej serce przeszywał zapowiedziany przez Symeona miecz boleści, gdy słyszała pod krzyżem urągania i szyderstwa, gdy widziała, jak umierałeś w tak ogromnych mękach. I choć ciągle pamiętała o Bożej obietnicy z chwili zwiastowania, że Bóg da jej synowi tron Dawida, którego panowaniu nie będzie końca, to jednak realnie współcierpiała z Tobą. Widziała przecież, że na Golgocie Twoim tronem był krzyż, a Twoją chwałą cierpienie. Musiały się bowiem spełnić zapowiedzi Izajasza o cierpiącym Mesjaszu i zapowiedzi udziału Maryi w Twoim cierpieniu aż do końca. Skoro Ty tyle cierpiałeś dla zbawienia każdego człowieka, to i Maryja miała swój udział w tej miłości. Pod krzyżem wezwałeś ją, by stała się matką wszystkich ludzi, a ona doświadczyła bólu wrodzenia w tym duchowym macierzyństwie. Kiedy patrzyła i współcierpiała z Tobą, coś w niej umierało, a jednocześnie stawała się matką ludzkości. Gdy śmierć zabierała jej jedynego syna, otrzymała od Ciebie w osobie Jana nowego syna, umiłowanego ucznia, w którym może odnaleźć się każdy z nas. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy Cię, Jezu, byśmy na nowo odkryli Twój dar w Maryi, Królowej Polski, która jest obecna przy nas, gdy krzyż cierpienia przeszywa nasze serca. Daj, byśmy tak jak ona potrafili z wiarą przyjmować trudne doświadczenia, ufając w spełnienie Bożych obietnic w czasie, w który Bóg uzna za najlepsze dla nas.

Panie, prosimy Cię o wytrwałość w kroczeniu drogą krzyża dla wszystkich dzieci Kościoła, dla papieża Leona, biskupów i kapłanów, osób konsekrowanych i wszystkich wiernych świeckich, abyśmy nie poddawali się zniechęceniu i nie ustali w drodze. W oceanie Twojej miłości miłosiernej pragniemy zanurzyć tych, którzy Ciebie nie znają, a karmiąc się iluzją szczęścia, zaprzestali nawet szukać Ciebie. Prosimy, niechaj przebudzą się jak najprędzej. Błogosław naszej Ojczyźnie, wspieraj dzieło moralnej i duchowej odnowy naszego narodu i Europy, aby we wszystkich przestrzeniach życia kierowała się Bożym prawem. Obdarz pokojem kraje, w których toczą się wojny i bratobójcze walki. Umocnij chorych, cierpiących, przeżywających trudne doświadczenia losowe oraz tych, którzy im spieszą z pomocą. Wyjdź na spotkanie konającym i otwórz bramy swego królestwa wszystkim zmarłym. Jeśli to jest zgodne z Twoją wolą, która jest dla nas samym miłosierdziem, wysłuchaj próśb złożonych w tym sanktuarium, na ołtarzu przed Twym cudownym obrazem i przy grobie świętej Faustyny, a także w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony.

0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

miłosierny Panie, dziś chcemy dziękować szczególnie za Maryję, Królową Polski, bo ona wierna posłannictwu, które jej powierzyłeś na krzyżu, ciągle towarzyszy swoim dzieciom na drogach zbawienia. Dziękujemy za świętą siostrę Faustynę i wszystkich apostołów, którzy wierni nauce krzyża swoim życiem potwierdzają, że nie ma innej drogi do nieba prócz drogi krzyżowej, bo tylko ona jest drogą ku pełni życia.

0: Tragiczny wypadek koło Wejherowa. Dwie osoby utonęły po wywrotce łódki. Awanse generalskie w siłach zbrojnych. Na Jasnej Górze odpust w uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Majówka trwa, pogoda dopisuje, dlatego wielu turystów ruszyło w Bieszczady, m.in. nad Zalew Soliński. Sezon tradycyjnie rozpoczęli wodniacy, ustawiają się kolejki do zwodowania łódek. Tymczasem do tragedii doszło na jeziorze w Salinie koło Wejherowa. Dwie osoby zginęły po tym, jak w nocy wywróciła się łódka. Na pokładzie było 5 osób. Sternik był pod wpływem alkoholu. Miał 1,5 promila alkoholu we krwi, mówi Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie.
1: Jednej z tych osób udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu. Dwie pozostałe osoby zostały podjęte z wody przez służby ratunkowe podczas prowadzonej akcji. Trafiły do szpitala bez zagrożenia życia. Niestety podczas dalszej nocnej prowadzonej akcji z jeziora nurkowie wyłowili kobietę i mężczyznę, a lekarz potwierdził ich zgon.
0: 33-letni sternik został zatrzymany. Może usłyszeć zarzuty po tym, jak policja ustali szczegółowe okoliczności. Prezydent Karol Nawrocki w dniu Polonii oraz Flagi wręczył 12 nominacji na stopnie generalski i na stopień admiralski. W uroczystości na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego udział wzięli m.in. wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła.
2: Stajemy dzisiaj w obliczu symbolu flagi Rzeczpospolitej, która jest najważniejszym punktem odniesienia dla naszej misji, dla naszej działalności, dla naszej codziennej pracy. Ten symbol nie potrzebuje słów, by tak głęboko do nas przemawiać. Dzisiaj, 2 maja, w dniu flagi, ale flaga przemawia do nas każdego dnia.
0: Na stopień generała dywizji mianowani zostali generał brygady Dariusz Lewandowski, dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej oraz generał brygady Michał Strzelecki, dowódca komponentu wojsk specjalnych.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Rosyjski dron uderzył w autobus w Chersoniu na południu Ukrainy. Zginęło co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych. Te informacje przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Polska będzie naprawdę wielka nie wtedy, gdy będzie silna jedynie ekonomicznie czy politycznie, ale wtedy, gdy pozostanie wierna Bogu. Gdy będzie służyć prawdzie, życiu, rodzinie i drugiemu człowiekowi, mówił w homilii na Jasnej Górze arcybiskup Tadeusz Wojda. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przewodniczył sumie odpustowej w uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Hierarcha nawiązał do jasnogórskich ślubów narodu, które zostały złożone 70 lat temu. Pytał, co dziś pozostało. Z tamtego przyrzekamy.
4: Trzeba się zapytać, czy potrafimy jeszcze powiedzieć przyrzekamy i rzeczywiście według tego żyć? Czy bronimy życia? Czy troszczymy się o świętość naszych rodzin? Czy żyjemy uczciwie i w prawdzie? Czy podejmujemy walkę z własnymi słabościami i wadami?
0: Eucharystię koncelebrowali przedstawiciele episkopatu na czele z prymasem Polski arcybiskupem Wojciechem Polakiem.
5: Sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. Mamy.

0: To spotkanie mężczyzn, dla których ważne są wartości. Jest czas na rozmowę. Jest czas na ciszę. Jest miejsce na braterstwo. To droga, która umacnia. Także w byciu mężem, ojcem, synem. Pielgrzymka mężczyzn Dolnego Śląska. Odwaga i zaufanie. Dołącz do nas. Męskie poruszenie. Więcej na pielgrzymkakrzeszow.pl.
1: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
2: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
3: Reklama.
4: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
3: Witam Was serdecznie po godzinie 15, a właściwie 15.35 na zegarach. Rozpoczynamy tą krótszą dość godzinę z Radiem Rodzina, zespół Nice Little Penguins i kawałek Flying. Myślę, że taki bardzo pozytywny i wielu z nas się przyjmie.

1974 roku Stevie Wonder zdobył 4 nagrody Grammy. Uhonorowano go wówczas jako najlepszego wokalistę popowego, najlepszego wokalistę soulowego, a także za najlepszą piosenkę soulową i najlepszy album roku.

W 1936 roku na świat przyszedł Engelbert Humperdinck. Piosenkarz pochodzenia hinduskiego, popularny szczególnie w latach 60. i 70. W 2012 roku reprezentował jako najstarszy wykonawca Wielką Brytanię podczas konkursu piosenki Eurowizji, gdzie zajął przedostatnie miejsce.

2 maja 1932 roku w Nowosielicy przyszedł na świat poeta i tekściarz Bogdan Lebl. Jako autor tekstów zadebiutował w 1965 roku, a piosenki z jego tekstami tworzyły przede wszystkim repertuar zespołów Blackout, Breakout i Tadeusza Nalepy.

0: guess.
1: W 1950 roku w Rochester na świat przyszedł Lou Gramm, wokalista zespołu Foreigner, popularnej głównie w latach 80. pop-rockowej grupy. Z powodu nieporozumień dotyczących kierunku artystycznego grupy, Gramm opuścił jej szeregi i stworzył własną formację pod nazwą

2 maja 1946 roku urodziła się Leslie Gore, amerykańska wokalistka i aktorka. Piosenka wyprodukowana przez Quincy Jonesa przyniosła artystce w 1963 roku światowy sukces. Utwór dotarł do pierwszego miejsca w Stanach Zjednoczonych i

W 1958 roku w Szczecinku urodziła się Małgorzata Ostrowska, piosenkarka o mocnym, charakterystycznym i rozpoznawalnym głosie. W 1981 roku związała się z zespołem Lombard, w którym śpiewała przez 10 lat. W roku 1999 rozpoczęła karierę solową.

2 maja 1978 roku debiutancka płyta The Kick Inside Kate Bush uplasowała się na 3 miejscu zestawienia albumów w Wielkiej Brytanii. Krążek przebywał w zestawieniu przez 70 tygodni. Na płycie znalazł się wielki

1983 roku grupa Spandau Ballet zdobyła pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii singlem z piosenką True. Utwór spędził 4 tygodnie na szczycie zestawienia i stał się także przebojem w 20 innych krajach.

0: 15.51 na zegarach. Ten czas tak bardzo szybko leci, że już powolutku zbliżamy się do godziny 16. O 16.10 zapraszam Was na kolejną rozmowę. Tym razem spojrzymy na Maryję od strony muzycznej, no bo muzyka towarzyszy nam w różnych momentach, w tych osobistych, ale także i w tych doniosłych, w tych historycznych momentach. Jedną z takich pieśni, która towarzyszy i towarzyszyła Polakom od lat, jest Bogu Rodzica, czyli pierwszy hymn Polski, ale też i najstarszy zachowany wraz z muzyką tekst poetycki. O jej historii, znaczeniu oraz współczesnym odbiorze porozmawiamy z księdzem Igorem Urbanem, dyrektorem Metropolitarnego Studium Organistowskiego we Wrocławiu. No i tutaj dodam, że duchowny podkreśla, że ta pieśń mimo archaicznego języka nadal porusza i jest aktualna. Co wiemy o Bogu Rodzicy? Bo w sumie to można powiedzieć, że nie tak wiele.
1: Źródła historyczne podają nam część informacji, które znamy jako właściwe, część jest to źródła legendarne. Pochodzi z XIII wieku, tutaj w miarę historycy są zgodni. Natomiast początkowo przypisywano autorstwo tekstu, tak bardzo możemy powiedzieć wręcz sentymentalnie, świętemu Wojciechowi. No dzisiaj już ta teoria jest zupełnie odrzucana. Bardziej mówimy, że być może był to Bogumił, tak mówią historycy, który był ówczesnym i kaznodzieją, i spowiednikiem zasiadającym na książęcym, że tak powiem, szlaku. I mówimy, że jest to pieśń ojców.
0: A o czym opowiada Bogu Rodzica?
1: Odniesienie do trzech osób. Do Matki Bożej, która jest królową naszego narodu i tak się rodziło, możemy powiedzieć, to królowanie Maryi w naszym narodzie. Oczywiście do osoby Syna Bożego, który jest również naszym bratem, a jej dzieckiem, i do Jana Chrzciciela, co jest bezpośrednio związane z tym, że Polska przyjęła chrzest. Musimy to sobie wyobrazić, to są te czasy, kiedy misjonarze dopiero ten nasz teren, możemy powiedzieć, po pierwsze mówią o Chrystusie i co jest drugie, udzielają chrztu. Czyli w tej pierwszej pieśni również zawiera się ta wielka treść, że Polska jest krajem, który staje się chrześcijański.
0: Bogu Rodzica od wieków jest obecna w najważniejszych momentach historii Polski, tak jak już wspomniałam. Uznawana jest za pierwszy hymn naszego kraju, a z podań Jana Długosza wiadomo, że była śpiewana przez polskie rycerstwo przed rozpoczęciem bitwy pod Grunwaldem w 1410 roku. Oto w jaki sposób Bogu Rodzica wpisuje się w długie i burzliwe dzieje Polski, zapytamy już po godzinie 16.10 księdza Igora Urbana. Ja bardzo serdecznie zapraszam na tą rozmowę.

0: Tragiczny wypadek koło Wejherowa. Dwie osoby utonęły po wywrotce łódki. Awanse generalskie w siłach zbrojnych. Na Jasnej Górze odpust w uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Majówka trwa, pogoda dopisuje, dlatego wielu turystów ruszyło w Bieszczady, m.in. nad Zalew Soliński. Sezon tradycyjnie rozpoczęli wodniacy, ustawiają się kolejki do zwodowania łódek. Tymczasem do tragedii doszło na jeziorze w Salinie koło Wejherowa. Dwie osoby zginęły po tym, jak w nocy wywróciła się łódka. Na pokładzie było 5 osób, sternik był pod wpływem alkoholu. Miał 1,5 promila alkoholu we krwi, mówi Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie.
1: Jednej z tych osób udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu. Dwie pozostałe osoby zostały podjęte z wody przez służby ratunkowe podczas prowadzonej akcji i trafiły do szpitala bez zagrożenia życia. Niestety podczas dalszej nocnej prowadzonej akcji z jeziora nurkowie wyłowili kobietę i mężczyznę, a lekarz potwierdził ich zgon.
0: 33-letni sternik został zatrzymany, może usłyszeć zarzuty po tym, jak policja ustali szczegółowe okoliczności. Prezydent Karol Nawrocki w dniu Polonii oraz Flagi wręczył 12 nominacji na stopnie generalski i na stopień admiralski. W uroczystości na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego udział wzięli m.in. wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła.
2: Stajemy dzisiaj w obliczu symbolu flagi Rzeczpospolitej, która jest najważniejszym punktem odniesienia dla naszej misji, dla naszej działalności, dla naszej codziennej pracy. Ten symbol nie potrzebuje słów, by tak głęboko do nas przemawiać. Dzisiaj, 2 maja, w dniu flagi, ale flaga przemawia do nas każdego dnia.
0: Na stopień generała dywizji mianowani zostali generał brygady Dariusz Lewandowski, dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej oraz generał brygady Michał Strzelecki, dowódca komponentu wojsk specjalnych.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Rosyjski dron uderzył w autobus w Chersoniu na południu Ukrainy. Zginęło co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych. Te informacje przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Polska będzie naprawdę wielka nie wtedy, gdy będzie silna jedynie ekonomicznie czy politycznie, ale wtedy, gdy pozostanie wierna Bogu. Gdy będzie służyć prawdzie, życiu, rodzinie i drugiemu człowiekowi, mówił w homilii na Jasnej Górze arcybiskup Tadeusz Wojda. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przewodniczył sumie odpustowej w uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Hierarcha nawiązał do jasnogórskich ślubów narodu, które zostały złożone 70 lat temu. Pytał, co dziś pozostało. Z tamtego przyrzekamy.
4: Trzeba się zapytać, czy potrafimy jeszcze powiedzieć przyrzekamy i rzeczywiście według tego żyć? Czy bronimy życia? Czy troszczymy się o świętość naszych rodzin? Czy żyjemy uczciwie i w prawdzie? Czy podejmujemy walkę z własnymi słabościami i wadami?
0: Eucharystię koncelebrowali przedstawiciele episkopatu na czele z prymasem Polski arcybiskupem Wojciechem Polakiem.
5: ...25 stopni na termometrach we Wrocławiu, to już taki najcieplejszy moment dnia. No i się nie dziwię, zachmurzenie praktycznie zerowe, a spełnia słońce sprawia, że jest bardzo ciepło i temperatura odczuwalna jest wyższa. Dziś już te temperatury w niektórych miejscach na Dolnym Śląsku dotarły do 27 stopni, 26. Jutro jeszcze cieplej, do 28-27 stopni, ale troszkę więcej chmur niż dziś.
3: Radio Rodzina. Rodzina.
5: Już prawie 5 minut po godzinie 16. Natalia Wójcik, witam Was ponownie. Już za chwileczkę zapraszam Was na rozmowę z księdzem Igorem Urbanem, dyrektorem Metropolitarnego Studium Organistowskiego we Wrocławiu na temat najstarszej polskiej pieśni, najstarszego, pierwszego polskiego hymnu.

0: Są takie pieśni, które towarzyszą nam od wieków i jedną z nich jest Bogu Rodzica, która nieraz podtrzymywała na duchu Polaków w trudnych momentach. O tym, co jest w niej wyjątkowego oraz o jej znaczeniu w dzisiejszych czasach, ale też i kontekście historycznym, porozmawiamy z księdzem Igorem Urbanem, dyrektorem Metropolitarnego Studium Organistowskiego we Wrocławiu, który jest już z nami w studiu. Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże, witam serdecznie.
0: Przyjmuje się, że Bogu Rodzica to najstarszy zachowany wraz z melodią polski tekst poetycki. Co wiemy o tej pieśni i o tym tekście?
1: Tak, to prawda. To co wiemy? Źródła historyczne podają nam część informacji, które znamy jako właściwe, część jest to źródła legendarne. Pochodzi z XIII wieku. Tutaj w miarę historycy są zgodni. Natomiast początkowo przypisywano autorstwo tekstu, tak bardzo możemy powiedzieć wręcz sentymentalnie, świętemu Wojciechowi. No dzisiaj już ta teoria jest zupełnie odrzucana. Bardziej mówimy, że być może był to Bogumił, tak mówią historycy, który był ówczesnym i kaznodzieją, i spowiednikiem zasiadającym na książęcym, że tak powiem, szlaku. I mówimy, że jest to pieśń ojców. Tutaj jesteśmy pewni, że jest to najstarsza pieśń, która towarzyszyła zarówno życiu religijnemu, jak i patriotycznemu. Co możemy powiedzieć, że w tamtych czasach było równoznaczne, bo raczej wiara u ludzi rosła i była bardzo mocna.
0: A o czym opowiada nam ten tekst? Bo gdy go dziś słuchamy, myślę, że nie wszystko może być zrozumiałe.
1: Znaczy jest oczywiście język staropolski. Odniesienie do trzech osób. Do Matki Bożej, która jest królową naszego narodu i tak się rodziło, możemy powiedzieć, to królowanie Maryi w naszym narodzie. Oczywiście do osoby Syna Bożego, który jest również naszym bratem, a jej dzieckiem. I do Jana Chrzciciela. Co jest bezpośrednio związane z tym, że Polska przyjęła chrzest. Musimy to sobie wyobrazić. To są te czasy, kiedy misjonarze dopiero ten nasz teren, możemy powiedzieć, po pierwsze mówią o Chrystusie i co jest drugie, udzielają chrztu. Czyli w tej pierwszej pieśni również zawiera się ta wielka treść, że Polska jest krajem, który staje się chrześcijański.
0: Jest to też wyjątkowa pieśń, o czym świadczy to, że do dziś uczymy się, chociażby młodzież uczy się o niej na lekcjach polskiego. Co sprawia, że jest ona tak wyjątkowa?
1: No jest wyjątkowa pod tym względem, że przetrwała, możemy powiedzieć, wieki historii i wpisuje się mocno w nasze dziedzictwo. Ja wiem, że my dzisiaj żyjemy w takich czasach, gdzie ta tradycja chrześcijańska, szczególnie w Europie, no bywa dewaluowana. Natomiast ja się cieszę, że nadal w podręcznikach do języka polskiego, gdy chodzi o nasze dziedzictwo literalne, tekst Bogu Rodzicy jest analizowany, ale od początku my wiemy, że ten tekst nie był do recytacji, był do modlitwy śpiewem. I tutaj świadczą o tym przede wszystkim ten styl budowy literackiej, który bardzo jest śpiewny, który podchodzi pod muzykę dla nas też niezrozumiałą, bo Bogu Rodzica jest napisana w dawnych skalach muzycznych i tutaj głównie doszukujemy się gdzieś tam skali doryckiej i doszukujemy się brzmień, które później przechodzą w chorał gregoriański, są te melizmaty. Tak naprawdę ludziom naszych czasów, jeśli nie uczymy się Bogu Rodzicy, czy nie jesteśmy z nią osłuchani, trudno jest ją tak zaśpiewać ad hoc. Nasze mózgi są przyzwyczajone już do troszkę innego śpiewu.

0: Bogurodzica jest też uznawana za pierwszy historyczny hymn Polski. W jaki sposób wpisuje się ona w długie i burzliwe dzieje naszego kraju?
1: Oczywiście, no, zaczynając od tego sformułowania historycznego, że rycerze śpiewali Bogurodzicę pod Grunwaldem i w trakcie innych bardzo trudnych wydarzeń historycznych. Myślę, że tak idąc dzisiejszym torem, jeśli apel jasnogórski w Częstochowie zawsze rozpoczynamy właśnie śpiewem Bogurodzicy, a wiemy również, jak Jasna Góra miała szczególne znaczenie, gdy chodzi o nasze burzliwe dzieje historyczne, więc w tym momencie bardzo mocno do tego się odnosimy, że Jasna Góra zachowała to do dzisiaj, że to modlitwa do Matki Bożej, to stanięcie do apelu, do tej gotowości służby Bogu i Ojczyźnie, rozpoczyna się tym pięknym śpiewem Bogurodzicy. Jest on dla nas być może niezrozumiały, być może archaiczny, ale przez to bardziej mistyczny. I ja uważam, że my dzisiaj, kiedy człowiek próbuje wszystko wiedzieć, wszystko zrozumieć, oczywiście my językowo, muzycznie tłumaczymy Bogurodzicę, ale to, co szczególnie młodych ludzi w tym śpiewie pociąga, to jest ten mistycyzm. To odwołanie się do tradycji i dorobku naszych braci i w wierze, i naszych braci po prostu Polaków.
0: Wspomniał ksiądz na początku naszego spotkania, że ten moment, kiedy powstała Bogurodzica, to XIII albo XIV wiek, więc ten utwór jest już wiekowy. Czy dziś jest on dalej aktualny?
1: Jest aktualny i cieszę się, że on żyje. Tak jak wspomniałem już o Jasnej Górze, ale ten tekst żyje nadal w pieśni liturgicznej. Jest śpiewany w różne uroczystości maryjne. Uroczystość Maryi Królowej Polski, to myślę w każdym kościele, Bogurodzica będzie też śpiewana. Ten tekst towarzyszy w liturgii godzin. I właśnie w drugich nieszporach tej uroczystości wszystkie osoby duchowne będą się modliły tekstem Bogurodzicy. Więc ten tekst nadal żyje i nadal cieszę się, że staje się coraz bardziej nie tylko religijny, ale też patriotyczny. Bo to jest budowanie naszej tożsamości, która w naszym mniemaniu, ale myślę też w dowodzie historycznym, zawsze chrześcijaństwo jest związane też z naszym narodem i dobrze, że ta Bogurodzica to szczególnie oddaje.
0: Czyli możemy powiedzieć, że to jest to znaczenie, które ona niesie ze sobą, tak dla nas, ludzi XXI wieku.
1: Oczywiście, to jest obraz naszej prawdziwej tożsamości. Wiem, że ona dzisiaj próbuje być jakoś tam wypaczona czy budowana inaczej, ale jeśli sięgniemy do tego, czym żyli nasi przodkowie, to jest nasza po prostu tożsamość.
0: A przypomnę, że dzisiaj rozmawialiśmy o najstarszym polskim hymnie, którym jest Bogurodzica. Naszym gościem był ksiądz Igor Urban, dyrektor Metropolitarnego Studium Organistowskiego we Wrocławiu. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję również.

Również możecie zajechać na Podzamcze i tam właśnie do godziny 18 dziś trwa piknik rodzinny biało-czerwona. W programie dziś przewidziano liczne atrakcje, m.in. prezentację sprzętu wojskowego Policji i Straży Pożarnej, warsztaty kawaleryjskie, a także strzelanie z łuku pod okiem instruktorki. Natomiast jeżeli przeniesiemy się już do dnia jutrzejszego, również wiele będzie się działo, bo będą miały tam miejsce obchody 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, no bo właśnie jutro przypada to święto, no i będą miały miejsce różne uroczystości patriotyczne. Rozpoczynają się one o godzinie 12 uroczystą mszą świętą w intencji ojczyzny w kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Oleśnicy o godzinie 13. Pod pomnikiem kombatantów i byłych więźniów politycznych będą miały miejsce uroczystości, m.in. podniesienie flagi państwowej na maszt i odśpiewanie hymnu państwowego, ale także będzie miał miejsce apel pamięci, salwa honorowa, złożenie kwiatów pod pomnikiem i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Tak więc jutro, 3 maja w Oleśnicy, zapowiada się bardzo patriotycznie i biało czerwono. Jeżeli będziecie w okolicy i chcielibyście dołączyć do tych wydarzeń, to oczywiście jak najbardziej można dołączyć. Udział w nich oczywiście jest bezpłatny, a miasto Oleśnica do tego zachęca i zaprasza. Tymczasem na antenie Radia Rodzina Matt Dusk i Zbigniew Wodecki, kawałek Szczęście jest we mnie.

16:51 na zegarach. A słuchajcie, ja wyczytałam, że właśnie oprócz piłki nożnej i tenisa ulubionym narodowym sportem Polaków jest grillowanie. No i z tego powodu ostatnimi latami pojawiają się tak zwani niedzielni amatorzy grillowania, którzy wykorzystują do tego procederu swój balkon, co większość mieszkańców bloków uznaje za zazwyczaj nietaktowne i jest przyczyną wielu sąsiedzkich sporów. Już o tym mówiliśmy na naszej antenie, co może się wydarzyć, jeżeli komuś będzie bardzo przeszkadzało takie grillowanie na balkonach. I chociaż grill węglowy pozostaje najbardziej popularny wśród miłośników tego rodzaju potraw, to coraz większym zainteresowaniem cieszą się też potrawy przyrządzane po prostu na grillowych patelniach lub piekarnikach z funkcją grillowania. No i tego rodzaju grill może stanowić w sumie, jakby to powiedzieć, zdrowszą i łatwiejszą alternatywę dla tradycyjnego grilla, bo gdy na przykład pogoda w majówkę kompletnie nie dopisuje, a wiadomo, że no ten dzień trzeba jakoś uczcić, a myślę, że wielu z nas uważa, że właśnie grill, no to taki dobry początek długiego weekendu majowego.

0: Minęła godzina 17. W Radiu Rodzina sprawdzamy już teraz prognozę pogody. 25 stopni, czyli najcieplejszy moment dnia jest i nadal trwa. 26 stopni w odczuciu. Wzmógł się troszeczkę wiatr, już nie 9, a 11 km na godzinę. Troszeczkę mocniejszy niż był, ale mimo wszystko mam wrażenie, że jest on bardzo przyjemny, szczególnie gdy jesteśmy w cieniu. Dziś już powoli te temperatury będą spadały do 7-6 stopni w nocy.
1: Radio Rodzina. Rodzina.
0: Siedemnasta jeden na zegarach. Natalia Wójcik, witam Was serdecznie i ponownie na dobry początek tej godziny zespół Perfect, a przypomnę, że o godzinie 18 zapraszam na mszę świętą z katedry wrocławskiej.

Jak patrzę się na tą pogodę, to zapowiada się ona tak pięknie w najbliższym czasie. Dodatkowo też już niedługo zbliża się weekend. No i tak sobie pomyślałam, że warto by wiedzieć, jak sprawdzić na przykład, za ile będzie zachód słońca bez telefonu i bez googlowania. No bo na przykład, gdy jesteśmy w górach, może nie chcemy się rozpraszać. No i być może chcielibyśmy się dowiedzieć, ile nam jeszcze czasu przy świetle dziennym zostało. No i słuchajcie, istnieje prosty sposób, aby w przybliżeniu sprawdzić, ile czasu zostało nam do zachodu słońca bez telefonu, internetu czy nawet bez zegarka, a wystarczy wykorzystać tylko własną dłoń. No i jak to zrobić? No to słuchajcie, stajemy twarzą w stronę słońca, wyciągamy rękę przed siebie na pewną długość, czyli po prostu prostujemy ją, ustawiamy dłoń poziomo tak, aby palce były równoległe do horyzontu. Następnie sprawdzamy, ile szerokości palców mieści się między słońcem a linią horyzontu. No i przyjmuje się, że jeden palec to około 15 minut do zachodu słońca, a cała dłoń to mniej więcej godzina. Jest to metoda od lat znana w turystyce i na przykład survivalu i pozwala nam na szybkie oszacowanie, czy zdążymy wrócić się przed zmrokiem, czy być może już teraz lepiej zawrócić i przygotować się na noc. Trzeba jednak tutaj pamiętać, że jest to tylko szacunkowa metoda, a na dokładność wpływa wiele czynników, na przykład pora roku, szerokość geograficzna, kąt, pod jakim słońce zachodzi, a także ukształtowanie terenu. Jeśli więc znajdujemy się w górach, w lesie lub między budynkami, słońce może zniknąć za przeszkodą znacznie wcześniej, niż wynikałoby to z naszych obliczeń. Warto też tutaj uważać, aby nie patrzeć bezpośrednio w słońce, szczególnie gdy znajduje się ono jeszcze wysoko nad horyzontem, bo możemy uszkodzić sobie wzrok, a metoda ta ma pomóc jedynie w orientacyjnym oszacowaniu czasu do zmroku. No i nie zastąpi mimo wszystko tej dokładnej prognozy czy sprawdzenia godziny zachodu w danym miejscu. Aczkolwiek warto znać taki sposób.

0: 17.30 już na zegarach, a ja przypomnę, że dziś w kościele obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Jest to ważny dzień w tym roku. Obchodzimy go właśnie dziś 2 maja, ponieważ ta uroczystość została przełożona na dziś ze względu na to, że 3 maja przypada kolejna niedziela wielkanocna, która ma pierwszeństwo przed innymi świętami. Korzenie tego dzisiejszego święta są ściśle związane ze ślubami lwowskimi, które w 1656 roku złożył król Jan Kazimierz. Biskup Jacek Kiciński mówi o znaczeniu tego wydarzenia.
1: Korzenie to wiemy doskonale, że to są te ślubowanie, które złożył król polski Jan Kazimierz. To dokonało się we Lwowie, w katedrze lwowskiej w 1656 roku. To był taki szczególny czas, gdy Polska była zagrożona i doświadczenie trudu i wojen. To był też taki hołd wdzięczności wobec ocalania naszej ojczyzny przed potopem szwedzkim i wtedy król Jan Kazimierz zawierzył po prostu naszą ojczyznę, nasz kraj, opiece Maryi, uznając jako też królową Polski, dziękując i prosząc o jej wstawiennictwo. A więc możemy powiedzieć, że to wydarzenie miało charakter nie tylko religijny, ale to miało wybrzmienie państwowe, że władz.
0: Tak jak słyszeliśmy, w 1656 roku król Jan Kazimierz nadał oficjalnie tytuł Maryi Królowej Polski, jednak to dopiero po odzyskaniu niepodległości. W 1918 roku rozpoczęto formalne starania o ustanowienie tego święta. W 1920 roku papież Benedykt XV zatwierdził uroczystość, a jej datę, czyli 3 maja, wybrano nieprzypadkowo, a wybrano po to tak, żeby podkreślić związek z Konstytucją 3 maja, czyli symbolem wolności i ładu narodowego. Biskupa Jacka Kicińskiego zapytaliśmy również, jak ważna w jego życiu jest Maryja. No i jak wspomina ojciec biskup, to właśnie w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przyjął on sakrament bierzmowania.
1: Maryja bardzo mocno jest obecna w moim życiu, zresztą od samego początku. W ogóle 3 maja to ja przyjąłem sakrament bierzmowania. To też jest uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. A później oczywiście, jeśli chodzi o moje życie, to naprawdę ta maryjność bardzo mocno jest obecna. I czy nawet rozeznanie drogi powołania, to i czas pielgrzymki na Jasną Górę, to właśnie 26 sierpnia Matki Bożej Częstochowskiej. No i do tej pory jakoś tak mi się udaje, że co roku pielgrzymuję.
0: Jak możemy codziennie zapraszać Matkę Bożą do swojego życia? No bo w końcu miesiąc maj jest takim maryjnym miesiącem, towarzyszy nam ona codziennie, więc właśnie może by warto zaprosić ją do swojego życia.
1: No i tak zwyczajnie, tak jak mówimy do swojej mamy, a więc mamo, pamiętaj, pomódl się za mnie, potrzebuję twojej pomocy, a poza tym to tak jak z każdą mamą, można sobie posiedzieć, porozmawiać. Zresztą każda rozmowa z Maryją to jest modlitwa, a więc czasami może mamy w sercu różne sprawy, jakieś takie trudne, niezałatwione. Warto sobie po prostu pójść do kościoła i gdzieś tak sobie usiąść przed obrazem Maryi, porozmawiać tak serdecznie jak z mamą i na pewno Maryja wysłucha.
0: Maryja jako Królowa Polski przypomina nam o sile wiary, wspólnoty i zawierzenia. Jej jasnogórski wizerunek został uroczyście koronowany 8 września 1717 roku, co było powszechnie uznawane za koronację Maryi na Królową Polski. Więcej szczegółów i całą rozmowę z biskupem Kicińskim znajdziecie już teraz na stronie Radia Rodzina.

życie przez Chrystusa Pana naszego. Wysłuchajmy jeszcze ogłoszeń duszpasterskich. Jutro przeżywamy święto Konstytucji 3 maja, msza święta za ojczyznę o godzinie 11:30. Członkowie parafialnego zespołu Caritas przeprowadzą jutro zbiórkę do puszek na działalność charytatywną w naszej parafii. W zbliżającym się tygodniu obchodzimy w liturgii w środę święto świętych apostołów Filipa i Jakuba, w piątek uroczystość świętego Stanisława, biskupa i męczennika głównego patrona Polski. W piątek przypada pierwsza rocznica wyboru papieża Leona XIV. W czwartek przypada pierwszy czwartek miesiąca, o godzinie 17:00 godzina święta i wieczorna msza w intencji powołań. W środę o godzinie 9:00 msza w 81. rocznicę powrotu Wrocławia do ziem odzyskanych organizuje Fundacja Rodła. W środę o 19:00 w kościele świętego Idziego spotkanie dla rodziców dzieci, które przeżywają w tym roku pierwszą rocznicę Komunii Świętej. W czwartek o godzinie 11:00 msza z racji ogólnopolskiego święta kominiarzy. W piątek o godzinie 10:00 rocznica pierwszej Komunii Świętej uczniów ze szkoły salezjańskiej. W sobotę o godzinie 16:00 w katedrze spowiedź dzieci przed pierwszą Komunią Świętą. W przyszłą niedzielę o godzinie 11:00 w katedrze uroczystość pierwszej Komunii Świętej, nie będzie mszy o godzinie 11:30. O godzinie 19:00 za tydzień koncert katedralnego chóru Bazylika Cantans w ramach festiwalu dla życia i rodziny. Przez cały miesiąc zapraszamy na nabożeństwa majowe codziennie o godzinie 17:15. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczą w sprawie remontu wielkich organów naszej katedry. Od poniedziałku rozpoczyna się bezpośredni montaż organów. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Są dostępne tygodniki Gość Niedzielny i Niedziela oraz miesięcznik Nowe Życie. Przyjmijcie, drodzy, na koniec Boże błogosławieństwo.

Modlitwa za synod. Panie Jezu Chryste, prosimy, daj nam usłyszeć Twój głos i jak Maryja czynić wszystko, co powiesz. Odnawiaj nasze życie w Kościele, byśmy budowali komunię, formowali serca i realizowali Twoją misję. W Duchu Świętym, na chwałę Ojca, powierzamy Tobie synod archidiecezji wrocławskiej, aby był Bożym dziełem w nas. Matko Boża Zwycięska, święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.

Gdzie się podziały tamte prywatki niezapomniane? Elvis, Sedaka, Speedy Gonzales albo Diana. Pod paltem wino, a w ręku kwiaty, wieczór, bambino i ty. Same przeboje czerwonych gitar,

0: Minęła godzina 19. W Radiu Rodzina już teraz czas na prognozę pogody. Jeżeli chodzi o temperatury, one już tak będą stopniowo malały. W tym momencie 20 stopni na termometrach, a w tej nocy nawet do 7 spadną temperatury. Jutro jeszcze cieplej niż dziś, choć trochę więcej chmur się na niebie pokaże. Jutro do 28, a nawet i 29 stopni. Najcieplejszym miejscem będą według synoptyków na Dolnym Śląsku Polkowice do 29 tam.
1: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
2: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
3: Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
1: Reklama.
4: Tu Radio Rodzina.

0: Bruno Ferrero. 365 krótkich opowiadań dla ducha.
1: Odrzucone odłamki. W pewnym mieście znajduje się katedra ze wspaniałymi witrażami. Zwłaszcza jeden z nich przykuwa uwagę swym wyjątkowym pięknem i grą świateł. A oto jego dzieje. Podczas wznoszenia katedry, majster i najlepsi rzemieślnicy pracowali w warsztatach umieszczonych na placu budowy. Pewnego ranka do majstra przyszedł młody obcokrajowiec z przytroczonymi do pasa narzędziami rzemieślniczymi. Mam już tylu robotników i rzeźbiarzy, ilu potrzebuję, powiedział majster i nieuprzejmie pokazał obcemu drzwi. Nie proszę o pracę jako kamieniarz, odpowiedział nieznajomy. Chciałbym tylko wykonać witraż na próbę, bez żadnych zobowiązań czy wydatków z waszej strony. Majster zgodził się i przydzielił młodzieńcowi stary, nieużywany barak obok głównego śmietnika. W ciągu następnych miesięcy nikt nie zwracał na przybysza uwagi. Milczący i bystry młodzieniec pracował w swoim prowizorycznym warsztacie. Aż nadszedł dzień, kiedy wyniósł na zewnątrz swoje tajemnicze dzieło. Był to witraż, niezwykle piękny, o świetlistych barwach, jakiego nikt nigdy wcześniej nie widział. Niewątpliwie najbardziej urzekający spośród wszystkich witraży katedry. Wieść o nim szybko się rozeszła, a z bliska i z daleka zaczęli przybywać ludzie, aby go podziwiać. Skąd wziąłeś te wszystkie wspaniałe kawałki szkła, tak lśniące i barwne? Pytali zaskoczeni, a zarazem poruszeni majstrowie. Znajdowałem je to tu i tam, gdzie pracowali robotnicy. Ten witraż jest zrobiony z kawałków, które inni odrzucili jako niepotrzebne, odpowiedział obcokrajowiec. Za każdym razem, kiedy czujesz się rozczarowany swoim miejscem w życiu, pomyśl o małym Leonardzie. Leonard ćwiczył z zapałem deklamowanie wiersza. Bardzo chciał wziąć udział w szkolnej akademii, ale mama obawiała się, że nie zostanie wybrany. W dniu ogłoszenia przydziału ról mama poszła po synka do szkoły. Leonard wybiegł jej na spotkanie, a jego oczy błyszczały dumy i wzruszenia. Zgadnij, mamo! Zawołał, a potem wypowiedział słowa, które dla wszystkich mogą stać się nauką. Wybrano mnie do oklasków. Wśród tego, co stworzył Bóg, nie ma odpadków. Czytała Karolina Fałat.
0: Na kolejny odcinek opowiadań Bruno Ferrero zapraszają Radio Rodzina i Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Gościmy dzisiaj we wrocławskim zoo. Ze mną jest Weronika Łysek, rzeczniczka prasowa wrocławskiego zoo. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Chcemy dziś sprawdzić, co nowego, co piszczy w zoo, że tak powiem, a wiosna jest już w pełni i w pełni też jest baby boom we wrocławskim zoo.
1: Tak, wiosna to jest tradycyjnie czas urodzeń. Najwięcej młodych rodzi się wiosną. Już o części z nich informowaliśmy, ale jest tych młodych tak dużo, że na co chwilę moglibyśmy aktualizować ten tekst. Więc teraz mamy już 4 młode rudawki madagaskarskie. To są nietoperze, które można zobaczyć podwieszone pod sufitem w pawilonie Madagaskaru. Warto tam zadrzeć głowę, gdyż tych nietoperzy łącznie jest ponad 20. W tym 4 matki mają młode, które są przyczepione do ich brzuchów na stałe. Także jak zobaczycie dwie głowy w jednym ciele, to znaczy, że tam jest młoda rudawka i warto zadrzeć właśnie w Madagaskarze głowę. W całym pawilonie właściwie one są podczepione pod sufitem. Natomiast w tym samym pawilonie, kawałek dalej, naprzeciwko warii rudych, są szerokostopki białoogonowe. To są małe gryzonie z rodziny malgaszowatych, które żyją wyłącznie na Madagaskarze. I są to zwierzęta typowo nocne. Co ciekawe, rudawki nie potrzebują takiego sztucznego cyklu dobowego, zmiany dnia i nocy, dlatego że one są bardziej aktywne za dnia niż te takie typowo jaskiniowe nietoperze. No i są też owocożerne, co ciekawe, posługują się bardziej wzrokiem, węchem niż echolokacją. Ale tych urodzeń jest o wiele więcej. Mamy także drugą zebrę. Informowaliśmy o naszej zebrze brukselce, klaczy pierwszej od 5 lat na naszym wybiegu sawanny, ale mamy także samca. Ma na imię Banan, zostanie wypuszczony po majówce, jest trochę młodszy. Po majówce także będzie można zobaczyć nasze nowe okapi. Evango to jest akurat samiec, który przyjechał do nas z Dwór Kralowe, więc warto przychodzić i w majówkę, i po niej. A z urodzeń warto wspomnieć także o jeżozwierzu. Mamy tych jeżozwierzy u nas teraz w zoo. No, 2 młode z zeszłego roku, jeszcze młode sprzed 2 lat, młode z tego roku i ich rodzice. I to wszystko, całe to stado za pawilonem flamingów, czyli w starej części ogrodu. Jeżozwierze są tam całą rodziną. Ten najmniejszy jest teraz wielkości, można powiedzieć, królika. I także można go tam zobaczyć. A w naszej ptaszarni także baby boom. Mamy 3 rok z rzędu łabędzie czarnoszyje. To są jedne z najmniejszych łabędzi, pochodzą z Ameryki Południowej. I te pisklęta się rozwijają, zdrowo rosną. Natomiast kolejne pisklęta, bo 7 papużek ostrosternych są w ptaszarni, na razie w swoich budkach lęgowych. Tam się jeszcze kryją i rosną. Jeszcze nie są tak upierzone charakterystycznie na zielone, jak dorosłe osobniki. Ale warto tam zajrzeć, dlatego że mamy tam również małą synogarlicę brunatną i nikobarczyka, więc warto tam zajrzeć. A poza tym lemury katta, 3, w tym bliźniaki. Warto ich upatrywać na wyspie, naprzeciwko naszego terrarium. W terrarium i w afrykarium także urodzenia. Klują się anolisy, czyli jaszczurki. Także urodziły się orlenie, czyli płaszczki. Bardzo, bardzo obfity ten baby boom we wrocławskim zoo.
0: Więc jeżeli byliśmy na przykład tydzień temu, to w tym tygodniu również warto się przejść, bo być może coś się zmieniło.
1: Na pewno zmieniło się. W starej części zoo zmieniło się też sporo, dlatego że mamy 2 takiny na wybiegu. W marcu urodziła się samiczka, a w kwietniu przyszedł na świat samiec, więc są już 2 młode plus młode z ubiegłych lat. Właściwie co roku rodzi się 1 lub 2. Nasze samice rodzą czasami jednocześnie w tym samym roku. Nasza hodowla jest taka bardzo prężna i dobrze się u nas czują takiny, z czego się cieszymy, bo jest to gatunek też narażony na wyginięcie. Natomiast z tych krytycznie zagrożonych, no warto wspomnieć o pingwinach przylądkowych, gdyż nasze pisklęta, których jest 6 w tym roku, już są na wybiegu razem z dorosłymi i jeszcze można je rozpoznać po ubarwieniu. Nawet okiem laika one są bardziej szare, nie mają jeszcze tak charakterystycznych czarno-białych pręg na głowie i tych plamek na grzbiecie. Są jeszcze szare, trzymają się razem, bo w kupie raźniej, więc warto ich wypatrywać.

0: Jeżeli chodzi o te urodzenia, urodziło się naprawdę wiele młodych tej wiosny. Co ta duża ilość właśnie urodzeń znaczy dla wrocławskiego zoo?
1: Przede wszystkim cieszymy się z tego, że te urodzenia poświadczają, jakie mamy dobre warunki, dlatego że dbanie o dobrostan zwierząt to jest kluczowa rola ogrodów zoologicznych i na przykład możemy się pochwalić tym, że jesteśmy jedynym ogrodem na świecie tak naprawdę, który regularnie rozmnaża chociażby dzioborożce palawańskie. To jest gatunek, który u nas sobie upodobał budki lęgowe, gdyż jest to gatunek bardzo ciekawy pod kątem w ogóle zakładania lęgów i klucia się piskląt, dlatego że samica zamurowuje się w gnieździe materiałem przyniesionym przez samca i u nas się udało te warunki nietypowe odtworzyć na tyle, że z roku na rok u nas te dzioborożce palawańskie przychodziły na świat, a w tym roku samica jest właśnie w budce. Został także młody z ubiegłych lat, który będzie pomagał w odchowie swoim rodzicom. Być może w przyszłości pomoże mu to też nauczyć się, żeby w innych ogrodach on również został ojcem i założył takie lęgi, wyprowadził je razem ze swoją samicą, nową partnerką, bo akurat rzeczywiście w hodowlach udawało się, ale w takich ogrodach zoologicznych w naszej sieci europejskich ogrodów jesteśmy jedynym, który ma takie sukcesy hodowlane. Także kanczele filipińskie z roku na rok rodziły się u nas i te warunki tutaj były na tyle dobre dla nich, że mieliśmy sytuację, gdzie każdy kanczel w Europie prawie albo praktycznie był w jakimś stopniu spokrewniony, czy też pochodził bezpośrednio z naszego ogrodu zoologicznego. Jest to tyle trudna sytuacja, że to jest ekstremalnie ciężki gatunek do hodowli w europejskich ogrodach. On się nigdzie nie utrzymuje za bardzo i to też sprawia, że ta pula genetyczna jest bardzo skąpa. Ona od początku była uboga i od początku zaczynaliśmy z

pulą osobników dość okrojoną, w związku z czym trzeba było tutaj nie tylko prowadzić to umiejętnie, ale także starać się, żeby w innych ogrodach te warunki były zapewnione. No i niestety jest to gatunek taki, który jest ekstremalnie trudny do utrzymania. U nas się udaje, no ale też, żeby ta nasza misja była skutecznie prowadzona, to musimy być połączeni z innymi ogrodami, które skutecznie w tej hodowli uczestniczą. Jesteśmy w jednej wielkiej sieci, w jednej wielkiej Arce Noego, w współczesnym banku genów i wymieniamy się tymi osobnikami w ogrodach. Dlatego ta misja odtworzenia populacji nie może się odbywać tylko w jednym ośrodku. No i oczywiście przekazujemy tę wiedzę dalej, przekazujemy manuale, no ale tutaj czasami nauczenie się, jak odchowywać gatunek i przekazanie innym ogrodom tej wiedzy, to jest proces wieloletni. No ale bywa tak, że właśnie jakiś ogród ma szczególną rękę, czy też szczególne szczęście do jakiegoś gatunku. No my na przykład mieliśmy też pierwsze kuskusy niedźwiedzie, które są teraz w Berlinie, mają tam specjalnie zrobiony pawilon. Mieliśmy pierwszego na Sorożca indyjskiego. Mamy także dużo innych sukcesów, na przykład na polu terrarium. To jest największa hodowla zwierząt terraryjnych w tej części świata. Natomiast są też takie gatunki, gdzie inne ogrody mają młode, im się udaje. A u nas na przykład okapi, od kiedy mamy tę hodowlę, jeszcze nie przyszła na świat, ale dlatego mamy chociażby nowego samca. Więc wszystko to zmierza ku temu, żeby stworzyć takie pary, które w przyszłości doczekają się młodych, bo ta rola zachowawcza, hodowlana jest taką podstawową, ale przy tym wszystkim jest zachowany ich dobrostan, czyli jest specjalistka, która bada wszystkie aspekty od wentylacji i nawodnienia przez miejsca do wypoczywania, dietę, podłoże i inne parametry. I naprawdę my sprawdzamy, jakie te warunki są. To jest bardzo zero-jedynkowe w ocenie. Możemy wykazać, które zwierzęta mają ten dobrostan najlepszy, jakie pola wymagają poprawy i cały czas dążymy do tego, żeby wszystkie wybiegi, wszystkie ekspozycje i zaplecza były tak stworzone, żeby były jak najlepszym miejscem dla zwierząt też do rozmnażania się.

0: Opowiedziałaś o licznych urodzeniach, które miały miejsce niedawno, ale no, miała też miejsce troszkę smutniejsza chwila. Pożegnaliście Manata, który wyjechał.
1: Tak, pożegnaliśmy Ambrożego i potem Alusia, które pojechały do Paradise, czyli zoo w Belgii, które jest uznawane za najlepsze zoo w Europie przez wiele osób, być może nawet na świecie. Jest to ogromne i bardzo spektakularne zoo, bardzo dofinansowane z 10 krainami, które są zwane takimi światami, jest tam nawet świat prehistoryczny. A Aluś i Ambroży pływają sobie niczym w zatopionym mieście Atlantydzie, które jest takim miastem z ruinami, zatopionymi pod wodą, więc jest to piękna scenaria, duży basen, który można podziwiać również z okien pokoi hotelowych, bo jest to obiekt, w którym też można się zatrzymać na noc i właśnie przez okna podziwiać różne gatunki zwierząt, w tym nasze manaty. Na szczęście Aluś i Ambroży się świetnie odnalazły. Aluś został przyjęty przez Ambrożego w Belgii. Rozpoznały się, bo to są bracia, którzy podchodzą od jednej samicy, Abel. Mamy także dwa samce, które zostały właśnie z Abel, czyli Armstronga i Gumle, czyli ta trójka jest u nas w zoo, natomiast te dwa młode pojechały. I teraz jest to oczywiście moment, w którym trzeba się pożegnać ze swoim podopiecznym, ale jednocześnie radosny, bo to jest to tworzenie wspólnego banku genów, wspólnej Arki Noego, o czym mówiłam wcześniej, czyli uczestniczymy w tej wymianie gatunkowej między ogrodami, więc jest to też radosna chwila, dlatego że one zaczną tam nowe pary. I pływają już z jednym samcem, kolejny samiec do nich dotrze z Francji. Co ciekawe, syn naszej Lawi, pierwszej manacicy urodzonej we Wrocławiu i w ogóle w Polsce, bo mamy jako jedyni manaty w Polsce. Natomiast jest też planowany przyjazd samic, być może nawet w tym roku, no bo bez samic ta hodowla dalej nie będzie rozwijana. Podobno z Singapuru są te samice załatwiane, natomiast wiadomo, że to wszystko może potrwać. A będzie to na pewno transport spektakularny, bo tak jak nasze samice przyjeżdżały wtedy z Singapuru drogą lotniczą, to naprawdę była duża akcja, ale rzeczywiście warto zainwestować w taki transport akurat. To, do którego zwierzę przyjeżdża, za samą firmę transportową płaci. Wymiana zwierząt jest bezpłatna, dlatego że samo zwierzę nic nie kosztuje. My się nim wymieniamy bezkosztowo, ale warto. Manatów karaibskich jest w ogrodach około 200. I bardzo chcemy, żeby ten gatunek też prężnie się rozwijał i żeby kolejne młode przychodziły na świat.
0: Taka procedura przetransportowania manata jest pewnie bardzo skomplikowana. Jak wyglądało to tutaj, we wrocławskim zoo, jak przygotowywaliście manaty do wyjazdu?
1: Przez miesiące oddzielaliśmy nasze manaty w jednym ze zbiorników. Mamy ten nasz zbiornik w Afrykarium tak skonstruowany, że jedna jego część jest wypłycona. Jest tam płyciej na tyle, że może tam wejść opiekun także w piance i ma pod nogami dno z siatki, które jest no, dużo wyżej niż to dno wreszcie zbiornika. Manaty były tam oddzielane tak, że były uczone, żeby były oswojone z tą sytuacją, że stado sobie pływa osobno, a one są osobno, żeby to przebiegało dla nich możliwie bezstresowo. I w tym roku po raz pierwszy skorzystaliśmy z takiego niewielkiego dźwigu, samojezdnego, który nam pomógł w wydostaniu manatów z wody, czyli samo wyniesienie na takim hamaku, można powiedzieć, no to już było za pomocą maszyny, nie trzeba było tego manata wyciągać siłą mięśnia, to kilkanaście osób, no tyle ile się zmieści z obu stron manata, jest to zawsze zaangażowanych. Przeniesienie z miejsca w miejsce, no to już akurat rzeczywiście siłą mięśni, ale załadowanie na tira, bo manaty jeżdżą tirami, no to już też pomógł nam w tym dźwig. Także dźwig się sprawdził na tyle dobrze, że ten transport przebiegł wiele szybciej, jeden i drugi, niż się spodziewaliśmy, niż zakładaliśmy. Usprawniło to bardzo ten proces, też sprawiło, że był to proces krótszy, mniej stresujący dla samego zwierzęcia. I manata można transportować na dwa sposoby, na sucho i na mokro. Na sucho były przewożone chociażby nasze manacice z Singapuru, dlatego że drogą lotniczą nie można wykonać transportu mokrego, czyli w wodzie, dlatego że ta skrzynia musi być w środku sucha. I taki transport suchy odbywa się na takich noszach, na takiej piance, która jest zraszana wodą, nawilżana po to, żeby skóra manata jednak nie cierpiała tak całkiem na brak wody. Ale manat, no jest wiadomo, ssakiem, oddycha powietrzem atmosferycznym, ma płuca, więc nie musi być cały czas w wodzie. Wręcz jak jedzie na sucho, jak jest zraszany wodą na tej piance mokrej sobie jedzie, to jest to jak najbardziej możliwe. Natomiast w przypadku transportu w tym roku i wyjazdu naszych manatów do Belgii, one jechały na mokro, czyli zostały zapakowane do takiej drewnianej skrzyni, która była wyłożona folią, żeby była szczelna, i podprowadziliśmy wąż, nalaliśmy tam wody, więc ten transport odbył się na mokro i oczywiście podczas takiego transportu, który jest planowany na jak najkrótszą możliwą, jak najkrótszy możliwy czas, żeby one spędziły w tym transporcie najkrócej, są też przewidziane postoje po to, żeby nakarmić zwierzę. No a na miejscu mają też często opiekunów ze swojego zoo i też nasi opiekunowie jechali do Belgii, żeby też je tam rozpakować, czyli rozpakować manatki i żeby poinformować opiekunów na miejscu, jak się opiekować naszymi manatami. I też miały trochę jedzenia, stąd czasami zwierzęta dostają też jakiś zapachowy upominek, czyli jakiś kocek, jeżeli to są oczywiście no nie manaty, już bardziej zwierzęta lądowe, albo coś po prostu swojego, jakąś swoją zabawkę. Natomiast staramy się, żeby ten transport przebiegł jak najmniej stresowo, przyzwyczajając zwierzę do niego wcześniej, trenując, robiąc takie elementy treningu medycznego, bo też my nie mamy zwyczaju i nie zdarza nam się podawać jakichś medykamentów na czas transportu. Jeżeli to nie jest konieczne, to naprawdę nie warto.
0: Wiele się dzieje we wrocławskim zoo, no i zapraszamy, by przyjść, by zobaczyć na własne oczy te maluchy, które się urodziły. Ja przypomnę, naszym gościem była Weronika Łysek, rzeczniczka prasowa wrocławskiego zoo. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję i zapraszam do zoo.

0: minęła godzina 20. W Radiu Rodzina już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Jutrzejszy dzień o wiele cieplejszy niż dzisiejszy. Nawet do 29 stopni. Kto wie, może nawet i do 30 się zmienią te prognozy. We Wrocławiu do 27. Najcieplejszym miejscem będą Polkowice. Tam właśnie te wspomniane 29 stopni. W rejonach podgórskich nieco chłodniej. 23, 24, 25. Ale myślę, że to i tak nadal ciepło. Jutro też więcej chmur.
1: Radio Rodzina. Rodzina.
2: Reklama.
3: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
4: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
5: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę. Reklama.

0: W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski spotykamy się z ojcem biskupem Jackiem Kicińskim. Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
0: W tym roku wyjątkowo obchody tej uroczystości zostały przełożone na 2 maja. Dlaczego?
1: Tak, no właśnie wielu o to pyta i się zastanawia, dlaczego. Dlatego, że okres wielkanocny jest takim szczególnym czasem, a w tym roku niedziela, piąta niedziela wielkanocna wypada akurat 3 maja w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski ze względu na okres wielkanocny, który ma no szczególną taką rangę, jeśli chodzi o liturgię. Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski została po prostu przełożona na 2 maja i to jest tylko i wyłącznie wyjątkowy moment.
0: Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski jest obchodzona tylko w naszym kraju, no bo w końcu to Królowa Polski. Jakie są korzenie tego święta?
1: Tak, no korzenie to wiemy doskonale, że to są te ślubowanie, które złożył król polski Jan Kazimierz. To dokonało się we Lwowie, w katedrze lwowskiej w 1656 roku. To był taki szczególny czas, gdy Polska była zagrożona i doświadczenie trudu i wojen. To był też taki hołd wdzięczności wobec ocalania naszej ojczyzny przed potopem szwedzkim i wtedy król Jan Kazimierz no, zawierzył po prostu naszą ojczyznę, nasz kraj, opiece Maryi, uznając jako też królową Polski, dziękując i prosząc o jej wstawiennictwo. A więc możemy powiedzieć, że to wydarzenie miało charakter nie tylko religijny, ale to miało wybrzmienie państwowe, że no, władca naszej ojczyzny, król Polski, dokonuje tego aktu zawierzenia. Dlatego tu możemy powiedzieć, że nie tylko od tej strony duchowej, ale od strony państwowej zawierzenie Maryi Polski pod jej opiekę i jej orędownictwo.
0: To połączenie tej strony państwowej ze stroną duchową możemy zobaczyć normalnie, gdy ta uroczystość, ale też i wspomnienie uchwalenia Konstytucji 3 maja wypadają właśnie w tym samym dniu.
1: Tak, i to trzeba z tego się cieszyć, ponieważ w naszej ojczyźnie jakoś tak jest już, że te uroczystości zarówno religijne, jak i państwowe, one stykają się ze sobą. Zresztą trzeba powiedzieć, że odrodzenia Polski nigdy by nie było, gdyby nie było tego wymiaru duchowego, a więc ten wymiar duchowy stanowi po prostu duszę narodu, a więc zawsze te wydarzenia, one są ze sobą łączone. Oczywiście wielu by może chciało to wszystko rozdzielić, ale nie da się rozdzielić od tego, co stanowi podstawy duchowe, no z państwowością Polski. Tak samo chrzest Polski, wiemy doskonale, stanowi moment, a więc konstytuowanie się naszej tożsamości narodowej, a więc te wydarzenia duchowe nakładają się na państwowe, a jednocześnie te państwowe też również w jakiś sposób korespondują z tymi duchowymi.
0: Tak jak ojciec biskup powiedział, Maryja jest obecna w historii Polski i w tych ważnych wydarzeniach dla naszego kraju od samego początku. Czy dziś również jest ona ważna dla Polaków jako Królowa Polski? Zauważa to ojciec?
1: Tak, oczywiście, że zauważam. Myślę, że no, wtedy mieliśmy potop szwedzki. Dzisiaj możemy powiedzieć też o różnych falach zalewu zła. No bo wiemy, że to zło nas dotyka z różnych stron. To zatopienie w doczesności, nie mówiąc już o laicyzacji i tak dalej, bo tu nie chodzi znów o drugą stronę sakralizacji życia społecznego, ale Maryja jako ta, która jest po prostu matką i ona nas chroni. Chroni swoje dzieci i przed zalewem wszelkiego zła, ale też stanowi dla nas opiekę, bo samo słowo matka, tak, każdemu z nas kojarzy się z naszą mamą, z naszą osobą najbliższą i wiemy, że tam, gdzie jest mama, tam jest dom i Maryja jako matka i królowa jest tą, która troszczy się o naszą ojczyznę. Zresztą zobaczmy, że te wszystkie wydarzenia związane z uroczystościami maryjnymi, one mają szczególną rangę i charakter w naszym kraju, choćby Matki Bożej Częstochowskiej, choćby w Niebowzięcie. Natomiast tutaj jest ten szczególny wymiar, dajemy pierwszeństwo Maryi w opiece nad naszą ojczyzną. I to jest właśnie piękne, że jako jej dzieci pragniemy powierzyć się pod jej opiekę, wierząc jej w jej wstawiennictwo. I tak naprawdę, gdy śledzimy losy, historię narodu polskiego, czy nawet różnego rodzaju bitwy, które tak na po ludzku były przegrane, tam gdzie było też wstawiennictwo Maryi, tam gdzie była prośba skierowana do niej, bezpośrednio. Tam rzeczywiście naród odzyskiwał siły i pod właśnie jej sztandarem Polak stawał się Polakiem.

0: Maryja była obecna nie tylko w tych przegranych bitwach, również w tych zwycięskich. Tutaj myślę, że możemy przytoczyć cud nad Wisłą w 1920 roku.
1: Tak, oczywiście. I to są takie bardzo ważne wydarzenia. Maryja po prostu znaczy historię naszego życia, naszej ojczyzny i wiemy doskonale, że naprawdę ta duchowość maryjna jest bardzo mocno obecna w narodzie polskim i zresztą no, sami święci, jeśli analizujemy świętych, tak naprawdę to nie ma takiego świętego, który nie miałby tego szczególnego rysu maryjnego, no choćby i Maksymilian Kolbe, wszystko dla Maryi, niepokalanów dla Maryi, kardynał Stefan Wyszyński, tak, Tobie Maryjo zawieszam naszą ojczyznę, czy choćby Jan Paweł II, Totus tus Maryjo.
0: Jakie niesie przesłanie ze sobą uroczystość właśnie Matki Bożej Królowej Polski dla nas współczesnych wiernych w Polsce?
1: Przede wszystkim, czego my możemy się też uczyć od Maryi? No z jednej strony takiej wzajemnej troski o siebie, świadomość, że jest ktoś, kto nad nami czuwa, nami się opiekuje. Maryja uczy nas też postawy takiej służby, otwartości na drugiego człowieka, uczy nas wrażliwości, choćby i Kana Galilejska. A dla nas wszystkich jest to okazja, by na nowo spojrzeć na swoje życie no, w świetle właśnie postawy Maryi, która była wierna do końca. To, co mnie zawsze tak bardzo dotyka, to wierność do końca. Maryja wierna pod krzyżem, wierna w tych trudnych momentach, ale poprzez tą wierność staje się matką Kościoła i matką nas wszystkich. A więc to jest też takie zaufanie i świadomość, że ona naprawdę nami się opiekuje.
0: A jak ważna jest Maryja w życiu ojca biskupa?
1: Oj, tak, to jest takie pytanie, zresztą no, chyba dla mnie osobiście to piękne i zarazem ważne, bo Maryja bardzo mocno jest obecna w moim życiu, zresztą od samego początku. W ogóle 3 maja to ja przyjąłem sakrament bierzmowania. To też jest uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. A później oczywiście, jeśli chodzi o moje życie, to naprawdę ta maryjność bardzo mocno jest obecna i czy nawet rozeznanie drogi powołania, to i czas pielgrzymki na Jasną Górę, to właśnie 26 sierpnia Matki Bożej Częstochowskiej. No i do tej pory jakoś tak mi się udaje, że co roku pielgrzymuję. No w ogóle, gdy wstępowałem do zgromadzenia misjonarzy klaretynów, to każdy klaretyni, no bo to od świętego Antoniego Marii Klareta. Ale ojciec Klaret, gdy zakładał zgromadzenie, to pierwsza nazwa zgromadzenia misjonarzy klaretynów to są synowie niepokalanego serca błogosławionej Maryi Dziewicy, czyli synowie serca Maryi. Ten skrót, który gdzieś mi towarzyszy przy moim nazwisku CMF, to jest Cordis Mariae Filius, syn serca Maryi. Czyli tak się oficjalnie też podpisuje, a więc Maryja bardzo mocno gdzieś jest obecna w moim życiu i tak cały czas próbuję odkrywać piękno jej życia, piękno takiego Bożego zaufania nade wszystko i pomimo wszystko, ale i też takiej zwyczajnej po prostu codzienności, tam gdzie Maryja jest wierna po prostu.
0: Jak możemy zapraszać Maryję do swojego życia, takiego codziennego?
1: Oj, tak zwyczajnie, tak jak mówimy do swojej mamy, a więc mamo, pamiętaj, pomóc się za mnie, potrzebuję twojej pomocy, a poza tym to tak jak z każdą mamą, można sobie posiedzieć, porozmawiać. Zresztą każda rozmowa z Maryją to jest modlitwa, a więc czasami może mamy w sercu różne sprawy, jakieś takie trudne, niezałatwione. Warto sobie po prostu pójść do kościoła i gdzieś tak sobie usiąść przed obrazem Maryi i porozmawiać tak serdecznie jak z mamą i na pewno Maryja wysłucha. A jeśli nic się nie zmieni w naszym życiu, to nie świadczy, że nie wysłuchała, bo no kiedyś właśnie ktoś przyszedł do mnie i mówi, a tam proszę ojca, bo ja tak się modlę o nawrócenie mojego męża i nic się nie zmienia, tak? I to właśnie dana osoba modliła się na różańce. Ja mówię, naprawdę pani się modli, naprawdę. No to niech sobie pani pomyśli, jakby się pani w ogóle nie modliła. No i ona w pewnym momencie mówi, a to ja już chyba bym nie dała z nim rady. No właśnie, to jest, nam się wydaje, że Pan Bóg nie słucha. Maryja naprawdę się troszczy i jest naprawdę matką. Ja osobiście tego też doświadczam.
0: I myślę, że tego doświadczyć mocniej możemy właśnie, szczególnie w miesiącu maju, który rozpoczynamy.
1: Tak, te cudowne majóweczki, to są piękne, to są takie nabożeństwa, a w miesiącu maju, no właśnie, wszystko budzi się do życia. I ja też często, gdy spoglądam na Maryję, to mówię, to jest matka rodzącego się życia. Dlatego ona zawsze nam towarzyszy w tym szczególnym miesiącu.
0: A naszym gościem dziś był ojciec biskup Jacek Kieciński. Przypomnę, że spotkaliśmy się w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Ja również dziękuję i życzę pięknego świętowania i odkrywania piękna Maryi.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Reklama.
2: 9 maja idziemy do Krzeszowa. To coś więcej niż pielgrzymka. To spotkanie mężczyzn, dla których ważne są wartości. Jest czas na rozmowę. Jest czas na ciszę. Jest miejsce na braterstwo. To droga, która umacnia. Także w byciu mężem, ojcem, synem. Pielgrzymka mężczyzn Dolnego Śląska. Odwaga i zaufanie. Dołącz do nas. Męskie poruszenie.
3: Więcej na pielgrzymkakrzeszow.pl.
4: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku. Po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
1: Reklama.

Na sylwetkę.

0: gości Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Leon XIV przyjął na audiencji Fundację Papieską ze Stanów Zjednoczonych. Przypomniał jej wkład w ewangelizację i kształcenie przyszłych kapłanów, między innymi jego osobistego sekretarza. Papież przyjął rezygnację katolickiego metropolity Moskwy. W Kazachstanie dobiegła końca konferencja o filozofii religii na wschodzie i zachodzie w dobie postsekularyzacji. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Wszyscy katolicy są odpowiedzialni za głoszenie Ewangelii zarówno słowami, jak i czynami miłosierdzia, powiedział Leon XIV na audiencji dla amerykańskiej Fundacji Papieskiej. Przyznał, że osobiście spotkał się z jej działalnością, kiedy pracował w Peru. Zarówno jego diecezja, jak i augustiańska wspólnota zakonna korzystały z jego pomocy. Zapewne nigdy nie spotkacie wszystkich, którym pomagacie, dlatego w ich imieniu chcę wam teraz podziękować, mówił papież.
2: In this regard I was pleased to learn.
3: Leon XIV powiedział, że z radością przyjął wiadomość o rozwoju fundacji. Z roku na rok rośnie liczba jej członków. Jest ona gotowa udzielać jeszcze większego wsparcia, a także szukać nowych sposobów posługi. Papież przyznał, że w pierwszym roku pontyfikatu przekonał się o globalnym zasięgu fundacji. Zaznaczył, że jej stypendystą jest także siedzący obok jego sekretarz, który uzyskał licencjat na papieskim Instytucie Biblijnym. Bez was byłoby to niemożliwe, powiedział Leon XIV.
1: Papież wskazał, że działalność fundacji to realizacja misji, jaką zmartwychwstały powierzył apostołom, obiecując, że będzie ich wspierał i zawsze z nimi pozostanie. Papież przyjął rezygnację katolickiego metropolity Moskwy złożoną przez arcybiskupa Paula Pecciego. Biskupa pomocniczego tejże diecezji, Nikolaja Dubinina, mianował administratorem apostolskim sede vacante. Arcybiskup Pecci ma 65 lat. Na czele moskiewskiej archidiecezji stał od 2007 roku. W Kazachstanie dobiegła końca międzynarodowa konferencja Filozofia religii na wschodzie i zachodzie. Zgromadziła ponad 50 uczestników z 12 krajów. To wspólna inicjatywa Kościoła katolickiego i Cerkwi prawosławnej, a zarazem najważniejsze chrześcijańskie wydarzenie akademickie w Azji Centralnej. Taka lokalizacja umożliwia udział uczonych zarówno z Zachodu, jak i z krajów postsowieckich, mówi ksiądz Rafał Bulowski.
4: Azja Środkowa w tym momencie w historii daje nam możliwość spotkania się i swobodnej rozmowy, bo dodam, że przyjeżdżają badacze z Rosji, którzy nie mogliby podejmować niektórych tematów, nie mogą tam wyrażać swoich opinii.
1: Punktem wspólnym dla filozofii religii Wschodu i Zachodu jest sam człowiek, jego niespokojne serce, jak to ujął święty Augustyn. Siostra profesor Teresa Obolewicz zwraca uwagę na ekumeniczne znaczenie biskupa Hipony.
5: Święty Augustyn jest bardzo wielkim autorytetem dla prawosławia i w zasadzie jeden z nielicznych ojców Kościoła Zachodniego, który jest przez chrześcijan wschodu chrześcijańskiego, czyli prawosławnych, uznawany, respektowany i reflektowany.
1: Punktem wyjścia dla tegorocznej konferencji był postsekularny zwrot we współczesnym świecie.
0: Więcej wiadomości na portalu vatikannews.va/pl i w mediach społecznościowych vatikannews.pl.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Witam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Wszechczasów, Muzycznych Darów. Z tej strony Robert Friedrich, czyli Lica. Pozdrawiam.
3: Nazywam się Darek Malejonek, słuchacie Muzycznych Darów i pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco.
4: Nazywam się Tomasz Budzyński, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
5: Mówi Robert Drężek z zespołu 2M23, Armia, Deus Meus i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Muzycznych Darów.
6: Witajcie moi ulubieni słuchacze. Mówi mi tak Szcześniak i pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają Listy Przebojów Muzycznych Darów.
7: Dzień dobry, tu mówi Anna Maria Jopek. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Muzyczne Dary. Jestem z wami.
8: Pozdrawiam słuchaczy suplementu do Listy Przebojów Muzyczne Dary. Litka Pospieszalska.
9: Cześć kochani, z tej strony Kasia Dąbrowska. Serdecznie was pozdrawiam i życzę pięknego dnia.
10: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Marcin Styczeń.
11: Pozdrawiam, słuchacie Listy Muzyczne Dary Salsoro.
12: Adam Krylik,
13: Jacek Wąsowski,
12: zespół Chillimy.
13: Pozdrawiamy serdecznie słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
14: Cześć, Muniek Staszczyk, T-Love. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Trzymajcie się, pozdro.
15: Pozdrawiam słuchaczy David McDonald.
16: Pozdrawiam serdecznie słuchaczy suplementu do Listy Muzyczne Dary. Tutaj dzieją się naprawdę grube rzeczy. Arkadio.
17: Cześć, tutaj Tał. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Muzyczne Dary.
18: Cześć, tu Grzegorz Bociański z zespołu Katolika Front. Pozdrawiam słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary i suplementu tejże listy.
19: Tu Maciek Balcar. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
20: Mówi Natalia z Let Him Run. Zapraszam do słuchania.
21: Tu Lista Przebojów Muzyczne Dary. Witamy w najsilniejszym składzie, tak jak mówiłem Państwu. Łączyłem się z nadzieją, że Janusz Janina Iwański dotrze w końcu do nas i dotarł. Rzeczywiście jest Janusz Janina Iwański. Brawo, dzień dobry.
22: Dariusz Krzyszewski, którego miałem nadzieję zastać w studio.
21: I się udało.
22: I zastałem. I tak, witam Państwa serdecznie.
21: A to nie wszystko, bo jest z nami Robert z Czech. Nasz realizator.
22: Robert jest z Czech?
21: Nie, jest Czech.
22: Ach, Czech.
21: W sensie nazwiska.
22: Czyli jest Czechem, rozumiem. No.
21: Nie jest Czechem. Polakiem.
22: A, okej, okay, dobrze.
21: Jest Polakiem w tym znaczeniu, natomiast jest Robertem. Teraz się uśmiecha. Wystarczy na ten temat, myślę. Za chwilę statystyki.
22: Ojej,
21: teraz...
22: no taki żart po prostu, żeby się audycja rozpoczęła jakoś tak nienormalnie, ale w sensie niezwyczajnie.
21: Sprawdzam, czy Robert to
22: wie. Robert żyje, uśmiecha się, mruga oczami.
21: Witamy serdecznie Państwa. Witamy, notowanie tak 1268.
22: Tak jest. Jest, rozpoczynamy, witamy i cieszymy się, że możemy dla Państwa odtwarzać utwory, które nagrali i zaśpiewali artyści, zagrali i zaśpiewali.
21: Słyszymy, że jedzie pociąg pokoju.
22: I jedzie pociąg
21: pokoju. Pociąg pokoju, armia pokoju.
22: Proszę.
21: W pociągu pokoju na miejscu 20 za chwilę statystyki przedstawi Janusz Janina Iwański.
22: Ciche dni.
21: Długo oczekiwany.
22: Ciche dni.
21: Były ciche dni, bo cię nie było.
22: Właśnie.

0: No to armia, wojna i pokój z cichych dni, czy ciche dni z wojny i pokoju.
1: Tak, w tej kolejności wymienionej w ostatniej wersji.
0: Dobrze, w takim razie, wiesz, zawsze mam problem, co jest tytułem, a co jest...
1: Tytułem płyty.
0: Tytułem płyty, tak.
1: Płyta to wojna i pokój, wybieramy oczywiście pokój, modlimy się o pokój, prosimy o pokój.
0: Miłość jest możliwa, wszyscy zakochani, czyli wszyscy, którzy są zakochani, czy wszyscy, którzy są w miłości?
1: Wszyscy zakochani w Bogu.
0: Okej, dobra. Dobra, w porządku.
1: Tu już jest klucz do całej historii.
0: Dobrze, bo często przypisujemy...
1: Są niepokonani.
0: No, okej. Często przypisujemy słowom nie ten stan, który słowo niesie. Dobra, dwa utwory obroniły swoje miejsce. 9 w górę, 9 w dół. Jak wrócimy do góry nogami, będzie absolutnie to samo. Chociaż będzie 6 w górę, 6 w dół wtedy.
1: No właśnie. Z dwójki się zrobi chyba piątka.
0: No i wtedy będziemy mieć tylko ile utworów?
1: 14. 17.
0: Jakie 17?
1: 12 plus 5, 17. Bo z dwójki się zrobi piątka.
0: A, no tak, rzeczywiście. Myślałem, że literka S.
1: Dobra, już nie wiem, co słuchaj. To mamy surrealizm.
0: No oczywiście. Słuchaj, w ogóle nasza lista jest tak surrealistyczna w stosunku do tego, co prezentujemy.
1: Znaczy, i co wolę jest, słowo nadrealna. W sensie sięgająca do rzeczywistości, które przychodzą od Boga.
0: Wiesz co, rzeczywiście tak jest w tekstach, wiesz, to mi też nie przeszkadza.
1: W życiu artystów tak
0: na
1: jest.
0: Na pewno, słuchaj, kochany, na pewno nie jest to lista fikcyjna, na pewno nie jest to lista magiczna, wiesz, na pewno nie jest to lista temu podobna. Lista realna przez Radio Jasna Góra i ukochane stacje Radio Niepokalano, Via Rzeszów, rodzina Wrocław, Bobola w Londynie i Chrystusa Króla w Liverpoolu i cały internet.
1: Drzwi do nieba są otwarte, otworzył je Jezus Chrystus, dobry pasterz. Słuchamy zatem
0: Gabi Gąsior i Arkadio.
1: Tak, 19.

0: Arkadio, Gabi, drzwi są otwarte. Na 19. miejscu ten utwór, a drzwi są otwarte, odkąd Chrystus zmartwychwstał, wstąpił do nieba, zesłał swojego ducha i przyciąga nas sobą swoimi sakramentami. To już miejsce 19 za nami w nas. Proszę bardzo, a na 18?
1: Noc pojedynku.
0: Marcin Styczy.
1: Noc pojedynku.

0: Tak.
1: Osiemnastka.
0: W drugiej części tego utworu Nie bój się człowieku, czyli każdy z nas wziąć do siebie Boga, do swojego domu, do swojego wnętrza. Ruszaj w stronę Boga, bo Bóg już do nas dawno wyruszył. Wieki temu, a 2000 lat temu w osobie swojego syna. Marcin Styczeń, Noc pojedynku, piękny utwór, 18. Na 17 obronionym.
1: Czyli bez zmian, piosenka To rodzina.
0: Julio i Grzegorz Kopalowie.

0: To rodzina, też wspaniała rodzina, słucha nas na Podkarpaciu przez Radio Via. To pani Helena i pan Janusz. Drodzy państwo, dziś naszym gościem w Radiu Jasna Góra, gdzie powstaje lista przebojów z Szantary i Suplement. Do niej był ojciec Patryk, wasz wspaniały syn. I właśnie wspomniał o tym, że państwo słuchacie nas przez Radio Via. Bardzo serdecznie was pozdrawiamy tym tytułem, gratulując syna. Rzeczywiście jesteśmy w tygodniu modlitw o powołania. Myślę, że warto, aby każdy nasz słuchacz, nasza słuchaczka wcześniej westchnęli do nieba w intencji nowych powołań. Myślę, że bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo warto. Julia i Grzegorz Kopalowie za nami, 17 to rodzina, na 16.
1: Na 16 właśnie tak. Persona non grata, czekam na ten utwór, cieszę się, że on tak długo, podobnie zresztą jak psalm 40 Lux Torpedy, trzyma się rękami, nogami, całe szczęście, bo to elektro Lux Torpeda z poważnym przesłaniem.
0: Psalm 40, co prawda Lux Torpeda tu jest bardzo mocno zasilana przez zespół 2TM23, ale pochodzi od zespołu 2TM23.
1: Zapomniałem, co się 2TM23.
0: A na wokalu no, ale... był Maleo, taki
1: tak
0: sfuzowany
1: jest,
0: Maleo. W sensie
1: tak
0: w głosie, ale to wiesz.
1: Ale to ta sama grupa gra
0: dla muzyków. Powiedzieć.
1: Oczywiście, dziękuję ci bardzo, zapomniałem, że to 2TM23
0: było. Nie ma problemu.
1: Ale to ta sama grupa muzyków, ale inaczej
0: pamiętamy
1: się nazwali. No i całe szczęście. W każdym razie persona non grata.

0: Najważniejszy komunikat poszedł. Także...
1: Tak, ale persona non grata. Tutaj no, o bardzo ważnej rzeczy śpiewają już od jakiegoś czasu. Oczywiście Luxi, Hans i Lica. Warto zauważyć, że persona non grata, czyli tym, który został wykluczony, wyprowadzony poza miasto i tam ukrzyżowany był Jezus Chrystus, tak też persona non grata jest człowiek, którego nie chce przyjąć drugi człowiek. Ten człowiek nienarodzony, zupełnie bezbronny, bo o tym też jest ten utwór. Na różnych poziomach, i biologicznie, i prawnie, i w każdej innej kwestii. Więc tutaj przyjmijmy Chrystusa i przyjmijmy Chrystusa w tym malutkim człowieku. Tam jest obecny Jezus. Jezus powiedział, co uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych, czyli na przykład nienarodzonemu, mnieście uczynili, miejcie tę świadomość. I my wszyscy miejmy tę świadomość. Ale, Luxi, 16.
0: Ale, no, ale też pamiętajmy, Darku, że nie gorszyć maluczkich nie znaczy nie gorszyć również dorosłych ludzi, którzy na przykład nie skorzystali z czegoś, żeby ich do tego sprowokować. Rozumiesz, czegoś, czego nie chcą.
1: W każdym razie
0: każdy z nas jest maleńkim człowiekiem. No.
1: Lux Torpeda.
0: A teraz będą psalmy. 16. Adaptacje tak. Właściwie Adam Woronowicz z Mateuszem Pospieszalskim w psalmie 4 i 1.
1: Tak jest.

chodził za radą bezbożnych i na drodze grzeszników nie postał i w gromadzie naśmiewców nie siedział, ale w prawie pańskim ma upodobanie i naukę pańską bada w dzień i w nocy i będzie jak drzewo zasadzone u strumieni wód, które wydaje owoc, kiedy jest jego czas i którego liść nie usycha, a cokolwiek zacznie, powiedzie się. Nie tak bezbożni, nie tak, ale są jak plewy, które wiatr wymiata. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga bezbożnych zaginie. W spokoju układam się do snu, w spokoju zasypiam, bo tylko Ty, o Panie, pozwalasz mi spocząć bezpiecznie.

0: No właśnie, właśnie.
1: Psalmy 4:1 w adaptacji, Adam Baranowicz czytający, śpiewający Mateusz Pospieszalski, oczywiście grający, 15 za nami i w nas teraz Maleo, nowy plan.
0: Z nowym planem, ale wracając do tego tematu wcześniej, tak? ktoś, kto mówi, że nie jest grzesznikiem, właśnie nim się staje.
1: No niestety.
0: Także wiesz, ty też jesteś grzesznikiem, ja jestem grzesznikiem.
1: No. Znaczy, wiesz, jako grzesznika poczęła mnie matka, Psalm 51, chodzi o grzech pierworodny i potem następny, niestety. Jesteśmy grzesznikami, tak potrzebujemy zbawienia, potrzebujemy pomocy.
0: Tak, a wiesz, a...
1: Sami się stąd nie wyciągniemy za włosy, to jest niemożliwe.
0: No spróbuj się podnieść za włosy.
1: No więc mówię. To o to chodzi.
0: To grube.
1: Mamy ratownika na szczęście, to Jezus Chrystus. On nas stąd wydostaje. Sami nie jesteśmy w stanie się stąd wydostać.
0: Mam nadzieję, że słychać to, co mówimy w Warszawie, w Krakowie,
1: Gdzie? Na DAB Plus słychać w Warszawie.
0: Tak, czyli
1: w Krakowie słychać, we Wrocławiu,
0: słyszycie
1: w Gdańsku.
0: Warszawiacy?
1: W Gdańsku, na południu Polski też. Dobra, nie będziemy gadać, bo Maleo śpiewa.
0: Nowy plan.
1: Tak jest.

0: Gdy wybaczam sobie innym, czuję tę moc. Tak, rzeczywiście, przychodzi do nas moc przebaczenia od tego, który nam przebaczył wszystko. Jezus Chrystus w nowym planie przychodzi do nas też przez te utwory. W ten sposób jesteśmy ośmielani do tego, by przebaczać. Przebacz sobie, przebacz innym. Przebacz komuś, kto może czeka na to przebaczenie już od wielu, wielu, wielu lat. Wystarczy może jeden SMS, jeden telefon, spotkanie, spojrzenie w oczy. Przebaczam, podanie ręki i zobacz, jesteś wolny. I ta osoba też.
1: Ale wiesz, przebaczenie komuś, wybaczenie komuś, to jest uwolnienie siebie, wiesz, od tego bólu,
0: no i tego, który nam został przyczyniony.
1: No, ten ktoś jakby musi sobie sam z tym poradzić, bo wybaczając uwalniasz się i uwalniasz tego kogoś, ale czy ten ktoś się uwolni?
0: My mamy taką nadzieję, że
1: no
0: tak,
1: oby.
0: Zwłaszcza, że Pan Bóg bardzo błogosławi przebaczeniu, więc sam jest tym przebaczającym najbardziej dla nas. Warto tutaj pamiętać o sakramencie pokuty i pojednania. To jest nasz przepotężny moment przebaczenia.
1: Przed nami
0: od Boga dla nas.
1: Piękna piosenka w wykonaniu Basi Pospieszalskiej z jej pięknym głosem i na kontrabasie arko, czyli smyczkiem, gra Michał Bąk.
0: Gwiazdo Morza Głębokiego to 13, a za nami oczywiście 14.

0: pięknie, panno we wszem osobliwa.
1: Ja bym tego słuchał właściwie do końca. To jest utwór, który zawsze mam ochotę w całości posłuchać. Kochani, znajdźcie ten utwór i zanurzcie się w nastrój, w przekaz, jaki ci artyści tutaj nam zaserwowali. Basia Pospieszalska i Michał Bąk.
0: Tak, Gwiazdo Morza Głębokiego, 13 za nami, w nas na 12.
1: Tak, to Maciej Balcar, Stylu Dróg, Maciej Balcar na miejscu 12. A pamiętasz, Darku, zabawy z dzieciństwa? Pokaż język.
0: To, nie, to ja takich zabaw nie pamiętam.
1: To jesteś amator, słuchaj, to znaczy, że nie miałeś dzieciństwa po prostu fajnego, no.
0: Co ty powiesz?
1: Ale oczywiście, że tak.
0: To mi robisz tutaj pranie mózgu.
1: Kochany, walka na języki w dzieciństwie.
0: Nie dam się. Że,
1: nie dasz się? To nie masz co się dawać po prostu. Mnie się to bardzo podobało. Zawsze kto dostanie językiem do nosa na przykład, wiesz, albo do brody. Dziecinne bardzo, niszka.
0: Nie poznaję Janusza.
1: Ty żartujesz.
0: A już wiem, no. Dlaczego mu się tak zrobiło. Państwo się wszystkiego dowiedzą, ale jeszcze trzeba chwilę poczekać. Wszystko się wyjaśni.
1: Ciekawe, co państwo... Ja myślę, co państwo myślicie na ten temat. Napiszcie, czy w dzieciństwie mieliście takie przemiłe, bo ja nie mówię o pewnej agresji, która jest taka paskudna z językiem, ale... Najważniejsze było to, co było miłe i przyjemne.
0: W Stylu Dróg, Maciek Balcar, dróg jest tak dużo, niektóre są zaślepione, jest ich niewiele, zaślepionych przez Boga i dlatego też Pan Bóg jest dobry, daje nam nieskończoną liczbę dróg, niektóre zaślepia, żebyśmy sobie krzywdy nie zrobili. Dekalog, wspaniałe drogi, trzymajmy się nich od Boga.
1: Lepiej posłuchajmy.
0: Dekalog, Maciek Balcar, 12.

0: Jeśli nie będziemy się modlić o ten cud, to co z nami będzie? Już się tak ten świat zapętlił, że nawet trudno nadążać za różnymi teoriami, hipotezami, a nawet wydarzeniami jeszcze wcześniej. Więc hipotezy nie nadążają za rzeczywistością. Rzeczywistość wykroczyła poza kwestię hipotez. No i właśnie módlmy się o ten cud, żebyśmy tylko przetrwali.
1: A prawda jest.
0: A prawda oczywiście jest. Maciek Balcar, 12. Teraz kto wygrywa drugą dziesiątkę?
1: Nie mam zielonego pojęcia, Darku, bo skąd ja mogę wiedzieć?
0: Wolność wygrywa, wolność wygrywa.
1: Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem.

0: Młodzieńki macie wolność, pięknie, wygrywają drugą dziesiątkę, gratulacje panowie. Pamiętajcie, że nie ma wolności bez miłości Boga do nas, a naszej do Boga, więc to tylko taka wolność istnieje naprawdę. Młodzieńki macie wygrywają drugą dziesiątkę, a my przedostajemy się do dziesiątki pierwszej. Bardzo prosimy Roberto o potrójny dzwonokrętowy korabu z napisem na burcie muzyczne dary. Światełka się świecą, 1268.
1: Czy te dzwonki nic ci nie przypominają?
0: Przypominają mi, że jesteśmy w pierwszej dziesiątce.
1: I że dla nas czas upływa ziemski.
0: No upływa.
1: No widzisz.
0: Ale to dobrze, bo wkraczamy coraz bardziej w wieczność. Bardzo mi się podoba ta historia.
1: Ja tam bym sobie pożył trochę dłużej, mój drogi, wiesz. Wiadomo, że czas jest krótki.
0: Ale posłuchaj, wiesz co na ten temat ma do powiedzenia między innymi Krzysiu Jątkowiak?
1: No, słyszałem.
0: Jak sobie poradzić z czasem i z wiecznością? Bo modlimy się też o to, abyśmy przetrwali dobrze czas na ziemi. Co ty, Krzysztof, myślisz o modlitwie Zdrowaś Maryjo w tym kontekście?
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zobacz, to jest w ogóle klucz do tego, jak mamy żyć w tych słowach. Co jest najważniejsze dla nas? Tu i teraz i godzina śmierci. Módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Czyli tak, nie cofaj się, nie patrz wstecz, bo to, co było już jakby, jesteś tu i teraz. To teraz możesz tego dotknąć, teraz możesz zrobić coś pięknego, teraz możesz po prostu wszystko zrobić ze swoim życiem. W tym momencie, nie wczoraj, nie przedwczoraj. Czy to są dwa najważniejsze momenty, to jest nasze życie teraz i godzina śmierci. Ale rzadko sobie kiedy to uświadamiamy, wiesz. I też nie planuj. Plany to jest w ogóle, to wiecie, ktoś kiedyś powiedział takie mądre zdanie, w tej chwili jestem zbyt zmęczony, żeby je powtórzyć. Ale że po prostu plany to jest coś, co bardzo śmieszy generalnie górę i w ogóle nasze plany, to w ogóle, to my sobie możemy planować, ale tak naprawdę no jesteś tu i teraz, jutro może nas nie być, tak, z różnych powodów. Dzisiaj jesteśmy, w tym momencie jesteśmy i ten moment jest najistotniejszy i godzina śmierci jest najistotniejsza, a nie to, co będzie za rok, za dwa, za pięć. I jakby w Zdrowaś Maryjo jest ten klucz po prostu. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W sumie tak, to są ważne rzeczy na pewno. Jakby zacząłem inaczej myśleć w ogóle o tej modlitwie przez to. Zacząłem widzieć szerszy kontekst tego, tak? Czym jest tu i teraz dla mnie i że za dużo czasu poświęcam na rozkminianie rzeczy, które mnie męczą z przeszłości i za dużo czasu myślę o rozkminianiu rzeczy, które mnie czekają, zamiast żyć tu i teraz. I tyle.

0: są ziarna złote.
1: To jest taki piękny komentarz muzyczny do słów, które...
2: Było nas trzech przed chwilą, nawet cztery, bo jest Roberto na gałach,
1: nawet
2: czyli na sterach technicznych.
1: No proszę, ale teraz pomyśl o tych, którzy byli z nami tu i teraz przy głośnikach.
2: Bardzo was pozdrawiamy, kochamy was i to nie jest żaden truizm, tylko naprawdę tak jest, serca do serc. Krzysiu Antkowiak z
1: tekstem, Dareczku, o tym co mówisz, no.
2: Z tekstem księdza Piotra Pawlukiewicza z płyty Zostanie mi muzyka na Nowolipkach, 10 za nami, w nas teraz 9.
1: Pioszorskien
2: 54, tytuł
1: Bartolo
2: płyty
1: Longo.
2: Nagranie.

mnie nad nią. Jestem większy od tej góry i od ognia, który unosi się nad nią.

0: Nie bój się, Bartolo Longo, i każdy z nas niech się odnajdzie w tym nie bój się. To są słowa Matki Bożej. Oczywiście za sprawą Bartolo Longo do nas dotarły, teraz za sprawą Tomka Radziszewskiego, Pieszorskie. Dziewiąte za nami i w nos.
1: No i wyznanie zaufania teraz przez Piotra Nagiela.
0: Wszystko się klei, zobacz, Janusz.
1: Słuchaj, mamy takie piosenki, mamy takich artystów, którzy nie tyle muszą się przyznawać, po prostu komunikują to, wiesz, po prostu co tu się przyznawać. Po prostu mówią, jak jest, i koniec.
0: Pozdrawiamy z Zajączek. Ewa i Paweł właśnie wszyscy serdecznie was pozdrawiamy.
1: Dziękujemy pięknie.
0: Pan Mateusz pozdrawiam ze słonecznego Cykarzewa Północnego. Pani Delfina, dziękuję za Bożą Listę, za waszą obecność i słuchaczy. Bardzo wszystkich pozdrawiam. My panią pozdrawiamy.

I piękna solówka, oczywiście, Piotr Nagiel, Ufam Ci. Ósme miejsce. Piękny jest ten utwór jednak. Zespołu Porozumienie, Królów Król, majestatyczny. Tak jak rzeczywiście słyszymy to wtedy, kiedy są fanfary, wchodzi król. Tu na Jasnej Górze też są fanfary, wtedy wchodzi królowa. Najczęściej jest to moment, w którym odsłoniony jest obraz naszej królowej jasnogórskiej pani. Zbliża się jej święto, uroczystość królowej Polski, majowe, więc najniższe ukłony w tym kierunku. No to słuchamy. Królów Król, siódme miejsce, Porozumienie.

0: Ja jestem dobrym pasterzem, mówi o sobie Jezus w Ewangelii Jana 10. I krótki fragment, by pokazać majestat i potęgę naszego Króla. Dlatego miłuje mnie Ojciec, bo ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca. Takie słowo może wypowiedzieć tylko Bóg człowiek, nikt inny. Przepotężny Król, który włada śmiercią, włada życiem. Jest potężny, idźmy do Niego, idźmy z Nim. Między innymi na ten temat przed chwilą porozumienie Królów Król. Jemu cześć i chwała.
1: No i fragment, Jemu cześć i chwała. Fragment biblijny, który z Nowego Testamentu, który tak, dalej znam. Tak jest. To było oczywiście porozumienie. A teraz na tej Babylon System z utworem Mamą. Oczywiście to jest ten drugi utwór, który obronił swoje miejsce.
0: Szóste.

0: Anti-Babylon System, utwór Mamo na szóstym obronionym. Piąte.
1: A na piątym AKB w utworze.
0: A nawet AKB. AKB przemiany są możliwe na lepsze. Szybciutko wskakujemy do naszego portalu.
1: Bardzo by mi się podobało AKB, no ale jest AK rzeczywiście.
0: A to możesz sobie, że tak powiem, dośpiewać. Tę jedną literkę. Okay. Jak śpiewakiem jest.
1: Mam nadzieję, że artyści
0: sobie dośpiewać.
1: Że artyści się nie obrazili.
0: No Arka jest piękna, mi się też podoba Arka. Ale tu jest Aka. No dobrze, a my słuchamy Bożej Listy Muzyczne Dary. Najlepsza lista przebojów na świecie. Chrześcijańska muzyka, super, że tak. Z modlitwą pokój i dobro, Pan Dariusz z Oceanu. Serdecznie pozdrawiamy. Okiem Lektora, po raz pierwszy z nami ten portal, czy nie wiem, strona. Dużo dobra, pozdrawiamy serdecznie wszystkich lektorów. Tu na tej stronie pisze ktoś, że refleksje o Słowie Bożym, liturgii i prawdzie. No pięknie, pozdrawiamy serdecznie i dalej biegniemy z pozdrowieniami. Pan Michał, pozdrawiam, pozdrawiamy panie Michale. No i wszystkich, którzy z nami w ogóle są, wyświetlili się: Ewa, Delfina, Anna, Urszula, Ewa, Paweł, właśnie strona Okiem Lektora, Mateusz, Aleksandra, Armin, Małgorzata, Artur, Bruno, Dariusz, Michał, Alina, bardzo serdecznie was pozdrawiamy, super, że jesteście.
1: Przemiany.
2: Są przemiany, przemiany, są przemiany, są przemiany, przemiany, są przemiany, są przemiany, przemiany, są przemiany, są przemiany, przemiany, są przemiany.

0: Na szczęście są możliwe przemiany na lepsze. Najlepiej przemienia nas spowiedź i potem Eucharystia. AKB przemiany z 7 na 5. Proszę bardzo, piękny awans, dwa oczka w górę. A kto na szarym złocie w tym tygodniu?
1: Na szarym złocie istota okamgnienia, a to zaśpiewa nam
0: Gabi Blacha. Pozdrawiamy śląskie odległe okolice, Katowice, stąd pochodzi Gabi i jej zespół.
1: I życzymy wszystkiego najlepszego na miejscu 4.

0: Taka istota jak ty rodzi we mnie miłość. Tak pięknie, z taką przepiękną kaskadą głosową zaśpiewała to Gabi Blacha, że rzeczywiście z całego serca, z całej siebie to zaśpiewała. Pozdrawiamy wszystkich tych przy okazji, którzy idą w marszach dla życia. Jest was bardzo dużo, z czego się bardzo cieszymy. Tym utworem was szczególnie pozdrawiamy. Taka istota jak ty potrzebuje miłości. Każda, i mała, i najmniejsza, i najbardziej bezbronna, potrzebuje miłości. Warto wyznać tę miłość przed Bogiem, przed drugim człowiekiem, ukochać, uszanować, przyjąć, dobrze wychować. Wszystko, co najpiękniejsze.
1: Teraz, Roberto, uderz w brąz.
0: Tak, brąz.
1: A Darek nam powie, dla kogo ten brąz?
0: Brąz dla Golec Orkiestra za utwór Bo tylko jest jeden Jezus Pan. Proszę bardzo, na podium się utrzymują genialnie.
1: Dajmy im zaśpiewać, zagrać i dajmy słuchaczom posłuchać.
0: Dodajmy, że to notowanie 1268 i podium.
1: Coś ty.
0: Tak.

0: Bo tylko jest jeden Jezus Pan na ziemi i pod niebem. Nie ma żadnego innego imienia jak Jezus Chrystus. Tylko w nim mamy zbawienie. Bo no, tylko jest jeden Jezus Pan. Golec Orkiestra, Srebro.
1: Srebro. A srebro mamy dla księdza Adama Ulatowskiego, dla Heresa, za utwór Jestem Pewien.
0: Tak, wrócili na srebrne miejsce, z szarego złota chciałem dodać.
1: Proszę. Posłuchajmy chwilę.
2: Jestem pewien, mieszkania przygotowałeś na dnie.

0: Jestem pewien, że jesteś obecny w tym białym chlebie. Ksiądz Adam Ulatowski, herez wyrwany z niewoli, srebro za nami i w nas, a teraz złoto. Sensacyjny powrót chłopców z Placu Broni na złoty.
1: A to oni powrócili.
0: Gong.
1: Oni powrócili z Placu Broni?
0: No nie wiem, to ty wiesz więcej na ten temat, Januszu, drogi.
1: Niewiele wiem na ten temat. No.
0: Mój przyjacielu B, złoty gong. Bardzo prosimy najpierw o złoty gong. Ale to nie koniec trofeów.
1: Boguś, słyszysz? Boguś, mam nadzieję, że do nieba doleciał, bo to właściwie złoty gong dla ciebie za zbudowanie tego zespołu i za całą literaturę, którą stworzyłeś dla również tego zespołu i dla siebie.
0: W modlitwie w Chrystusie na pewno usłyszy. Tam jest tylko przejście przez Chrystusa, ale uwaga, bo to nie koniec sytuacji dźwiękowych. Janusz Janina Iwański obchodzi okrągły jubileusz urodzin. Jak zechce, to powie, które. A my z Robertem przygotowaliśmy dla ciebie niespodziankę. Mam nadzieję, ze wszystkimi słuchaczami w dniu tych przepięknych okrągłych urodzin. Bardzo prosimy o fanfary dla Janusza Janina Iwańskiego. Fanfary, oklaski, bardzo proszę.
1: Jeżeli chodzi o urodziny, to żeby było precyzyjnie, są to kolejne moje urodziny i Bogu dziękuję, że je mam.
0: Życzymy ci, aby Pan Bóg obdarował cię samymi dobrymi dniami, a skoro wiemy, że to nie do końca możliwe, żebyśmy wszystkie dobre mieli dni, to chodzi o to,
1: wszystkie,
0: żeby
1: które
0: szare zamieniał na złote, a Pan Bóg potrafi złe zamieniać na dobre.
1: Wszystkie dni, które dostałem, bez względu na to, jakie były, są dobre, bo są.
0: Czyli mówiąc najkrócej, a jednocześnie najdosadniej, wszystkiego od dobrego Boga.
1: No i Bogu dzięki. No taka jest prawda, tak, z piosenkami. Boguś takie piosenki napisał, że jak się ich słucha, to one są wszystkie o miłości, więc wiesz, właściwie...
0: A nawet o miłości do Boga.
1: No, przede wszystkim, miłując drugiego człowieka, miłujesz Boga, który w nim mieszka. Nie wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę.
0: To rzeczywiście pewien przejaw miłości do Boga, ale rzeczywiście tak już bezpośrednio też mamy takie przekazy o wierze, o wolności. No, to rzeczywiście jest takie pragnienie spotkania z Bogiem. Wyraźne, a tam są wyraźne echa Ewangelii. A my słuchamy Bożej Listy. Tutaj mamy od pana Dariusza takie jeszcze sytuacje. Z okazji urodzin pana Janusza Iwańskiego życzymy wszelkich błogosławień z Bożych i niech Matka Boża otacza pana swoją matczyną opieką.
1: Dzięki.
0: Super i dziękujemy za pana obecność, panie Januszu. Z modlitwą Dariusz Pukas.
1: Dziękuję za wszystko.
0: No to...
1: Kłaniamy się pięknie. No to kończąc listę 1268.
0: Zapraszamy. 1269 za tydzień.
1: Tak jest.
0: Janusz wyraźnie wzruszony, bardzo się cieszymy. No. Jeszcze raz gratulujemy.
1: Kłaniam się państwu, kłaniam się naszemu Robertowi za okienkiem. Tobie, się kłaniam.
0: Nie tylko obecność na liście, ale też obecność na scenie, mimo upływającego czasu. Tak dobra forma.
1: I kłaniam się Stwórcy, który dał mi szansę.
0: Niech pan będzie uwielbiony.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: jutra.
1: Autopromocja.
2: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
3: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
2: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
1: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.